czym są po prostu pastelowe samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Polak-Niemiec, dwa bratanki na granicy do przechwytywanki. Ukraińcy coraz skuteczniej celują w Rosję i uderzają ją coraz głębiej. W tej prawdzie będą też najdroższe polskie adresy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Polsko-niemieckie patrole graniczne ruszyły. Sześcioosobowa niemiecko-polska grupa policyjna zaczęła pracę wokół Frankfurtu nad Odrą i wokół Słubic. Pieszo, na rowerach i samochodami. To znoszenie barier językowych, tak żeby poszkodowani zawsze mogli dostać pomoc w swoim języku.
1: Prawda Antyradia.
0: Dronowy atak na Moskwę. Ukraińcy uderzyli w rosyjską rafinerię, w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii i w lotnisko wojskowe na okupowanym Krymie. Kreml mówi o ponad 500 zestrzelonych bezzałogowcach.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie ma wzbogaconego uranu w Wenezueli. USA we współpracy z Wielką Brytanią usunęły pierwiastek z nieczynnego, eksperymentalnego reaktora jądrowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Duże zmiany w Tychach, choć dziś prawie 70 przystanków ma nowe nazwy albo zamieniają się na przystanki na żądanie. Zarząd Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
2: Wprowadzenie przystanków na żądanie na danej linii skraca czas podróży pomiędzy poszczególnymi przystankami, a to oznacza, że te przejazdy są atrakcyjniejsze, a na tym nam wszystkim zależy. Przecież żeby ta komunikacja miejska była jak najbardziej atrakcyjna dla podróżnych.
0: Trzeba tylko pamiętać, żeby dać znać kierowcy, że chce się wyjść, a na przystanku, żeby być widocznym.
1: Prawda Antyradia.
0: 1 000 000 złotych wystarczy na spore mieszkanie w mniej obleganych dzielnicach albo na mikrokawalerkę w tych najdroższych. Tak wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce. Zestawienie najdroższych adresów w kraju przygotował Sonar Home.
3: Przeciętna cena za mieszkanie w takim nie najtańszym Gdańsku wcale nie jest mała. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
4: Średnia cena osiągnęła poziom 15 102 zł za metr kwadratowy.
3: Ale to nic w porównaniu z powiewem mieszkaniowego prestiżu. Mediana ceny w najdroższym budynku Skala to 25 tysięcy za metr kwadratowy. W porównaniu z Warszawą można powiedzieć, że to wciąż drobne. Sonar Home, Anton Bubiel.
5: Najdroższym adresem jest budynek przy Złotej 44 w Śródmieściu, gdzie mediana ceny wynosi 57 tysięcy za metr kwadratowy.
3: Skąd się biorą takie liczby?
5: To kombinacja lokalizacji, standardu i ograniczonej podaży.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Jest 6:02.
6: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Deszcz znów może padać w zdecydowanej większości kraju bez opadów. Dziś tylko Trójmiasto, Olsztyn i Rzeszów. Teraz pada w Poznaniu, Opolu i w Katowicach. Na termometrach będzie dziś od 9 stopni w Opolu i w Katowicach, przez 11 w Koszalinie, 14 we Wrocławiu, 16 w Zielonej Górze i 18 w Olsztynie, do 20 w Warszawie.
6: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj o tym, że będzie więcej miejsc do pedałowania. Kraków sięga do miejskiej kasy i rozbuduje sieć dróg rowerowych. Miasto wygospodarowało dodatkowe 5 milionów złotych na rozwój infrastruktury rowerowej. Co ma się zmienić, pyta krakowski reporter Kuba Kusy.
7: Tu należy uściślić, że mówimy o środkach, które zostały dodane jakby do puli środków utrzymaniowych Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Krzysztof Dąbrowa z Zespołu do Spraw Rozwoju Infrastruktury Rowerowej. A więc teoretycznie one będą służyły do tego, żeby przeprowadzić remonty w różnych miejscach, modernizacje, ale w praktyce w wielu miejscach tak naprawdę w ogóle stworzymy nowy standard. W tamtym roku, korzystając z tych takich doświadczeń, gdzie sporo tym takim trybem utrzymaniowym udało się zrobić, bo na przykład remontując jakiś chodnik udawało się go poszerzyć i zamienić w ciąg pieszo-rowerowy z odseparowaną tą częścią rowerową, no teraz jakby śladem tego sukcesu, który mierzony jest w tym, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo za niewielkie bądź co bądź środki w skali budżetu miasta. Chcemy uzupełnić te duże inwestycje, które będą w tym roku oddawane infrastrukturalne w mieście, największe. Pierwsza z nich to oczywiście budowa tramwaju do Mistrzejowic, KST4 i tam powstaje bardzo dużo infrastruktury rowerowej w okolicach Ronda Polsadu, a my chcielibyśmy tymi działaniami utrzymaniowymi poprawić standard dróg dojazdowych do tego miejsca na ulicy Lublańskiej, zarówno na północnej, jak i południowej stronie. Tamtejszy chodnik zostanie zamieniony w pełnoprawny ciąg pieszo-rowerowy z adekwatnym adekwatną nawierzchnię, bo dzisiaj tam są klawiszujące płyty chodnikowe. Natomiast druga rzecz na pewno ucieszy szczególnie mieszkańców Wzgórz Krzesławickich, dlatego że, ale też turystów, którzy wybierają Kraków jako destynację i Małopolskę, dlatego że będziemy poszerzać i remontować chodnik, zamieniając go w ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kocmyrzowskiej od Bulwarowej do nowego węzła S7, który tam powstaje. No to jest o tyle istotne, że to jest ta taka nasza niemal kilometrowa wyrwa w tym momencie w infrastrukturze. Infrastrukturze, która jest dojazdem rowerowym dla, tak jak wspominałem, mieszkańców Wzgórz Krzesławickich, ale też jest to ciąg w ramach trasy międzynarodowej Eurovelo 11. No i dzięki temu, że z takich środków utrzymaniowych uda się ten chodnik zamienić w taką pełnoprawną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, no będziemy mieli wreszcie ciągłość. No i to, co jest bardzo istotne w skali w zasadzie całego miasta, kontynuujemy te działania związane z wyrównywaniem przejazdów rowerowych. To świetnie rozpoczęli społecznicy już kilka lat temu, wyrównując na własną rękę nocą te przejazdy. Teraz systemowo zajmuje się tym miasto. W ubiegłym roku około 30 takich lokalizacji zostało naprawionych, a w tym roku w ramach tych środków, które zostały przyznane na utrzymanie, chcemy po prostu zakończyć tę listę około 100 przejazdów na głównych trasach rowerowych, czyli mamy trochę ponad 70 przejazdów do naprawienia, wyrównania w tym roku. Tym będzie oczywiście się zajmował Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No i ostatnia rzecz w ramach tej puli to są środki na zmiany w organizacji ruchu. I to są znowu rzeczy, które są stosunkowo tanie, a mogą naprawdę w wielki sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i takiego komfortu codziennego użytkowania roweru, dlatego że zidentyfikowaliśmy te takie największe problemy, jeśli chodzi o dostawanie się za obręb drugiej obwodnicy, czyli przekraczanie Alei Trzech Wieszczów, czy przemieszczanie się wzdłuż ulicy Dietla. Alei Dietla. I tutaj chcielibyśmy wprowadzić szereg takich ułatwień.
8: Jakich?
7: Na przykład mówimy o śluzach rowerowych, o takich pasach dojazdowych do skrzyżowań, o tym, żeby przeciągnąć pas rowerowy od ulicy Blich aż do Starowiśnej. No i to, co tutaj myślę, że jest istotne do zaznaczenia, wszystkie te działania jesteśmy w stanie zrealizować bez jakiejkolwiek ingerencji w liczbę pasów ruchu ogólnym, czy w liczbę miejsc parkingowych. Po prostu poprawiamy tak naprawdę obecną sytuację. Tutaj nad tymi zmianami w organizacji ruchu jeszcze pracujemy, ale bardzo się cieszę, że już mamy na to zabezpieczone środki, chcielibyśmy je wprowadzać w tym roku.
9: Jak to się dzieje, że wcześniej się nie dawało, teraz to wszystko da się? No wystarczyło siąść, co, powołać zespół, w którym uczestniczą zarówno urzędnicy, jak i rowerowy aktyw, pomyśleć trochę i co, same te koncepcje się jakoś zrodziły? Jak to działa?
7: Z mojej perspektywy, oczywiście ja nie pracowałem wcześniej w urzędzie. To jest tak, że tworzę ten zespół od tej kadencji, można powiedzieć, w związku z czym wcześniej funkcjonowałem jako aktywista. Myślę, że najważniejsze w tej zmianie podejścia jest to, że współpracujemy na bieżąco. To znaczy, tak jak powiedziałeś, mamy okazję do tego, żeby spotykać się urzędnicy różnych wydziałów i jednostek z przedstawicielami organizacji społecznych, czy z mieszkańcami, którzy zgłaszają swoje potrzeby na bieżąco. I ta bieżąca praca wspólna też powoduje to, że no wszystkim nam zależy na jakimś fajnym efekcie, tak? No, natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, że my sami się trochę uczymy na własnych doświadczeniach. To znaczy, rok temu mieliśmy jakąś tam pulę tych środków na utrzymanie i udawało się zrobić rzeczy, no z perspektywy ilości tych środków, spektakularne. No i oczywiście łatwiej jest przekonywać prezydenta do tego, żeby trochę uzupełnił te środki w tym roku, wiedząc, że naprawdę za niewielki koszt możemy zrobić sporo. Sporo dla bezpieczeństwa, bo to jest, myślę, że najważniejszy ten taki wspólny czynnik tych wszystkich rzeczy, które się wydarzą w ramach tych 5 milionów, bądź co bądź niewielkiej kwoty w skali 11-miliardowego budżetu miasta, a dla wielu rowerzystów wierzę, że to będzie duża zmiana.
9: No właśnie, bo to pokazuje, że naprawdę niewielkimi nakładami można, może nie rewolucję jakąś przeprowadzić, ale poprawić raz komfort podróżowania, dwa, tak jak mówisz, właśnie bezpieczeństwo.
7: Cała praca zespołu rowerowego od początku w zasadzie sprowadza się do tego, że myśmy identyfikowali, a potem rozpoczynali różnego rodzaju procesy inwestycyjne dla miejsc, w których występują tak zwane białe plamy na infrastrukturze. Czyli te miejsca, gdzie infrastruktura jest przerwana. Mamy świetne na przykład dwa odcinki dojazdowe do mostu Nowochódzkiego. Natomiast na samym moście nowochódzkim problem z przekroczeniem tego bezpiecznym czy wygodny sposób. To tylko oczywiście jeden z przykładów. Natomiast no nie kładziemy nacisku w tym momencie na jakieś wielkie inwestycje, jeśli chodzi o liniowe przedłużanie infrastruktury, bo z tym sobie całkiem nieźle poradziliśmy w ostatnich latach, realizując tę infrastrukturę przy okazji innych dużych inwestycji, niejako dedykowaną. Dzisiaj mamy problem z tymi punktami, które są łącznikowymi między tymi odcinkami liniowej infrastruktury, czyli na przykład miejsca, gdzie infrastruktura spotyka się z torami kolejowymi, z dużymi skrzyżowaniami, z takimi naturalnymi barierami jak rzeka, czyli mosty, kładki, przepusty, tunele. To są takie rzeczy, które się wydaje, że w skali oczywiście inwestycji miejskich są niewielkie, no ale to jest dedykowana infrastruktura. I tak samo w kontekście tych środków utrzymaniowych łatwiej nam przekonywać prezydenta do tego, żeby wygospodarowywał więcej tych środków na to, jeżeli wskazujemy takie realne działanie, które no, w danym momencie już zadziała, łącząc coś, co do tej pory było właśnie przerwane, co było takim przysłowiowym teleportem rowerowym. Więc wydaje mi się, że to jest tak, że też mamy w magistracie kogoś, kto potrzeby rowerzystów rozumie, no bo sam jest codziennym rowerzystą, więc łatwiej jest przekonywać do tego, żeby poprawiać tą infrastrukturę nawet w taki sposób bieżący.
9: Trochę gonimy Poznań, bo Poznań też w ostatnich latach mocno postawił na rozwój tej infrastruktury, bo za infrastrukturą, no wiadomo, ja to będę powtarzał pewnie do znudzenia, i jadą rowerzyści.
7: Tak, znaczy jest takie oczywiście powiedzenie, zbuduj infrastrukturę, a pojadą. I rzeczywiście z pewnym kompleksem spoglądamy na Poznań. Chcielibyśmy być w ich pozycji, głównie dlatego, że rzeczywiście w Poznaniu już dzisiaj mówimy o dwucyfrowym wskaźniku procentowym w tym takim modal splicie, czyli tym podziale na rodzaje podróży w mieście. Poznań ten współczynnik osiągnął około 10-12% po prostu konsekwentnymi realizacjami infrastruktury dedykowanej dla rowerzystów.
9: Ale też często właśnie takimi małymi zmianami.
7: Na pewno. To też jest kwestia tego, że takiej mentalnej zmiany priorytetów, to znaczy tego, jak miasto postrzega to, co jest ważne, kogo należy chronić. I w Poznaniu świetnie sobie radzą z tą ochroną tego niechronionego uczestnika ruchu.
9: Byłem ostatnio, widziałem, korzystałem. Naprawdę robi wrażenie.
7: No, tak jak mówię, mamy tych kilka lat zapóźnienia wobec Poznania, ale wydaje mi się, że spoglądamy na ten Poznań z jakąś nadzieją, dlatego że to, nie będę ukrywał, współpracujemy z Poznaniem. Ta współpraca fajnie idzie. Trochę rzeczy oni sobie od nas zaciągają jako pomysły, na przykład kwestie umieszczania stojaków rowerowych bliżej skrzyżowania, zamiast tych miejsc parkingowych, które były nielegalne, więc czy rozwiązania, które są właśnie związane z wyrównywaniem przejazdów rowerowych na tej starszego standardu infrastrukturze. No my patrzymy na nich przez pryzmat takiego wzorcowego procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o te tematy, powiedzmy, takie grubsze, bo to faktycznie w Poznaniu świetnie się rozwinęło i mają swoje strategie, które mają taki wymiar 10-letni realizowania tej polityki. No jak widać, po zamykaniu kolejnych etapów osiąganie niemal 100% zakładanego planu powoduje to, że rowerzystów się pojawia bardzo dużo na mieście.
9: Powiedziałeś o tych grubszych inwestycjach, parę przed nami. No tutaj ten wspomniany nieszczęsny most nowochódzki, kładka plus kładka na Prądniku tudzież Białusze. Sporo tych rzeczy też się będzie działo.
7: Na dobrą sprawę to na Białusze mówimy o dwóch kładkach, dlatego że mamy tę kładkę, która tak naprawdę jest no, chyba jedną z najważniejszych inwestycji rowerowych w Krakowie najbliższych lat i która jest na pewno sporą wyrwą na wiślanej trasie rowerowej. Tu mówimy o tej kładce, która w zasadzie będzie taką alternatywą do wyjeżdżania na Aleję Pokoju, gdzie żeby zjechać potem, a w zasadzie sprowadzić po schodach rower dalej jadąc wzdłuż Wisły w kierunku Nowej Huty, mostu Wandy. Mamy drugą kładkę, która jest elementem takiej nowej trasy, którą planujemy jako alternatywy dla ulicy Pilotów.
9: Na Olszy.
7: Tak, na Olszy. Mówimy tu o połączeniu tunelowym pod linią kolejową między Chałupnika a Lotniczą. No i dalej przedłużenie nad wąską, malutką kładeczką rowerowo-pieszą z ulicy Lotniczej do Grunwaldzkiej. To daje nam alternatywne połączenie dla rowerzystów, którzy dzięki temu nie będą musieli ani przemieszczać się po chodniku, po ulicy Pilotów, ani tym bardziej uczestniczyć w tym ruchu ogólnym, gdzie jest niebezpiecznie, bo mówimy o dwóch pasach, buspasie i sporej liczbie samochodów. Mamy duże inwestycje związane z poprawianiem jakości, jeśli chodzi o wiślaną trasę rowerową na ulicy Longinusa pod Bipięty. To jest na pewno duży temat do realizacji w najbliższym czasie.
9: No ale tam trzeba będzie chyba całkowicie zmienić geometrię tego zjazdu z WTR-u w stronę mostu Wandy, w stronę Rądka, bo tam nie da się tego prosto załatwić malowaniem albo oznakowaniem.
7: Nie, zdecydowanie to nie mówimy tutaj o zmianie organizacji ruchu, tylko rzeczywiście o procesie inwestycyjnym. Tam będzie trzeba to po prostu trochę poszerzyć. Mamy już ustalenia wstępne z Wodami Polskimi, jest gotowy projekt tego rozwiązania i tam na pewno się pojawi po prostu dedykowany odcinek drogi dla rowerów, no bo to miejsce to jest nasza rowerowa krajowa największa autostrada. To tak jakbyśmy mieli brak połączenia na najważniejszym odcinku, nie wiem, A4 z samochodowego punktu widzenia, więc to jest bardzo istotne. Na pewno kolejne rzeczy na tej liście to jest tunel na przy stopniu wodnym Dąbie. Tam w tym momencie mamy tylko taki mały przepust, przez którego trudno się przemieścić rowerem i pieszym, rowerzystom i pieszym równocześnie. Zresztą jest to nielegalne, żeby przejeżdżać to miejsce na rowerze.
9: Jest legalne, bo ten znak zakazu ruchu jest w ogóle niezgodny z przepisami o ruchu drogowym i tu wszyscy, którzy dostali mandaty, mogą w sądzie ubiegać się, czy dopominać się o sprawiedliwość, bo policja nielegalnie wpisuje te mandaty.
7: Zgoda, dobrze, to w takim razie jest to na pewno miejsce, w którym nierozsądnie jest jeździć, z uwagi na to, że to jest po prostu niebezpieczne, to znaczy mamy bardzo niewielką widoczność i wąski ten tunel. No my zaprojektowaliśmy, już zleciliśmy do projektowania, jest gotowy ten projekt, nowy tunel, który będzie już bezpośrednim połączeniem na wprost pod tym mostem tak naprawdę. Wprowadzamy sporo zmian związanych też z WTR-ką, jeśli chodzi o Wzgórze Grodzisko. Póki co powstało w porozumieniu z Lasami Państwowymi takie połączenie, bym powiedział, szutrowe, gravelowe, natomiast nadal jest projektowana droga w Międzywalu. Z dużych inwestycji rowerowych na pewno wskazać należy też zmiany, które czekają okolice Nowego Kleparza, Prodnickiej, tak żeby można było dowiązać zarówno ten ruch z Prodnickiej do Parku Kleparskiego, jak i do kontynuacji na ulicy Prodnickiej i tak dalej. W tym momencie tak naprawdę my identyfikujemy rzeczy, które mamy na liście takich rzeczy najpilniejszych na około 100 milionów złotych.
3: Obecnie sieć infrastruktury rowerowej liczy w Krakowie trochę ponad 300 kilometrów. Jeśli chodzi o długość infrastruktury rowerowej, Kraków jest czwartym miastem w Polsce. Najdłuższą sieć ma Warszawa, ponad 860 kilometrów. Na drugim miejscu jest Wrocław, prawie 430 kilometrów, a na trzecim Poznań, 410.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Samochód jechał w ludzi we Włoszech, Polka wśród poszkodowanych. Zderzenie amerykańskich odrzutowców w powietrzu. W tej prawdzie będzie też kwestia ruchu naszego codziennego.
4: Prawda Antyradia.
3: 6:31. Grzegorz Kornacki. Polka ranna we Włoszech, kobieta jest wśród poszkodowanych przechodniów, w których w Modenie wjechał samochód. Kierujący rozpędzonym autem ranił w sumie 8 osób, w tym 3 ciężko. Poszkodowana Polka mieszka we Włoszech od około 30 lat. Sprawca to 31-latek z rodziny imigrantów z Maroka. Leczył się psychiatrycznie. Schwytała go grupa świadków. Jednego z nich napastnik ranił nożem.
4: Prawda Antyradia.
3: Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców w powietrzu. Maszyny wpadły na siebie podczas pokazu lotniczego w amerykańskim stanie Idaho. Członkowie obu załóg w porę się katapultowali. Nic im się nie stało. Pokazy Gunfighter Skies zostały zorganizowane pierwszy raz od 8 lat. Wtedy zostały zawieszone po wypadku, w którym zginął pilot.
4: Prawda Antyradia.
3: 1% uczestników ruchu, a jednak w statystykach wypadków widać ich bardzo wyraźnie. Mowa o motocyklistach w Warszawie.
5: Nie wszyscy motocykliści używają odpowiedniego stroju ochronnego. Gdyby tak było, tych urazów byłoby mniej. Poza tym proszę zwrócić uwagę na technikę jazdy tych kierujących. Oni jeżdżą pomiędzy samochodami. Oni jeżdżą, przepychają się. Nie zawsze to im wychodzi i czasami dochodzi właśnie do kolizji.
3: Tak mówił Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W zeszłym roku na 675 zdarzeń drogowych w stolicy blisko 120 uczestniczyli motocykliści.
4: Prawda Antyradia.
3: Ruszyliśmy się trochę. W ciągu roku prawie połowa Polaków uprawiała jakiś sport. To więcej niż 5 lat temu.
6: Sportowy duch drzemie w narodzie.
7: Uwielbiam sporty walki, no i pobiegać trochę.
8: Lubię jeździć na rowerze i jeździć konno.
6: Najczęściej wybieram rower i pływanie. A czemu? GUS Krzysztof Jedlak.
9: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
6: Ale wciąż ponad połowa Polaków wybiera kanapę i też ma swoje powody.
9: Otóż najczęściej dlatego, że nie mamy na to czasu, często dlatego, że po prostu wolimy nic nie robić, a trzecia przyczyna jest taka, że nie pozwala nam na to stan zdrowia.
6: Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Na zegarach mamy teraz 6:34. To oznacza, że czas najwyższy na pełną kulturę.
10: Mieszko Drescher, zapraszam. Po miesiącach plotek, przecieków i spekulacji oficjalnie rusza oficjalny casting na nowego Jamesa Bonda. Według portalu Variety za wybór odpowiedniego aktora odpowiada Nina Gold, która nadzorowała castingi m.in. do Gry o Tron. Według wspomnianych spekulacji głównym faworytem ma być teraz Jacob Elordi, ponoć popierany przez samego Jeffa Bezosa, szefa Amazona, którego firma kupiła prawa do Bonda. Szybciej i taniej ma powstać Avatar 4. Mówi o tym sam reżyser James Cameron. W podcaście Empire stwierdził, że ta optymalizacja ma pierwszeństwo nawet przed scenariuszem. Kolejne filmy miałyby powstawać w dwukrotnie krótszym czasie i przy budżecie mniejszym o 1/3, ale jeszcze nie wiadomo, jak tego dokonać.
11: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Do 20 stopni będzie dziś w ciągu dnia, a najcieplej ma być w Warszawie. 18 stopni będzie w Olsztynie, 16 w Szczecinie i w Zielonej Górze, 14 we Wrocławiu, 12 w Trójmieście, 10 w Poznaniu i w Krakowie, a najmniej 9 stopni w Katowicach i w Opolu. Deszcz może padać dziś prawie w całej Polsce.
11: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
11: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Przez moment chciałem powiedzieć, że się kłaniam nisko, ale jak widzę ciebie, to od razu się prostuję. Jak u Boriksona. Kiedyś pamiętasz, prostuj się?
2: Pozdrawiamy pana Boriksona.
1: A wy się prostujcie.
2: Platynowe sombrero.
1: To są takie wspominki, proszę państwa, boomerów dwóch, ale postaramy się troszkę odmłodzić i was, i nas do godziny 10. Piotr Kędzierski.
2: I Michał Figurski.
1: I Antyradio w Desperanos. Dzień dobry.
0: Desperanos w Antyradio.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobrze, Michałku, poprosiłeś o ciekawostkę.
2: Tak, ponieważ państwo już chyba się przyzwyczaili, że człowiek kalendarium, aka Piotr Kędzielski, również zwany człowiekiem walcem, człowiekiem listem, jest również człowiekiem ciekawocha.
1: Słuchaj, powiedziałeś ciekawostki o jedzeniu.
2: Tak,
1: to
2: kulinarną
1: poproszę. Ja skojarzyłem z tym, że mamy jeszcze maj, a maj to miesiąc kulinarnych nowalijek, mój drogi, bo wszystko rośnie, wszystko się rozwija, wszystko jest świeże.
2: Tata mi zawsze robił na talerzy ogóreczka gruntowego, pomidorka malinowego, dymkę i rzodkiewkę.
1: Ja mam całą listę. Szparagi. To jest, szparag to jest król maja.
2: Oj, panie.
1: Botwinka i młoda kapusta.
2: O Jezu, Jezu, muszę
1: truskawki, jabajbaj. Tak?
2: Tak.
1: Poza tym nowalijki, jakie mamy, bo pamiętajcie, że kiedyś nie było sklepów i nie było rzodkiewek cały rok.
2: Ludzie, czy wy sobie wyobrażacie, że pomidora w ogóle nie było przez cały rok? To ani ogórka.
1: Nie, pomidory. No. Rzodkiewki, szczypiorek, cebula dymka, szpinak, sałaty, masłowa i rzymska to są przede wszystkim wiosenne specjały.
2: Ale pan do czego zmierzasz w ramach
1: Do tego zmierzam, że stałem się głodny, więc ja idę coś kupić do jedzenia w pobliskim sklepie, a ty zostajesz i słyszymy się z państwem po 7:00.
2: To ja chlebek posmaruję masłem. Desperanos w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Sprawdź to sam, czyli Daut kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Wolność dla zatrzymanego w sprawie fałszywego alarmu w ekipie Republiki. Kurczaki z Chin mogą zalać drobiowy rynek. W tej prawdzie będzie też młody wilk grzywiasty w Opolu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Zatrzymany i zwolniony. Policja wypuściła 53-latka, który potencjalnie mógł mieć związek z fałszywymi alarmami w sprawie telewizji Republika. Okazało się, że jego dane i poczta zostały wykorzystane do wysyłania fałszywych wiadomości. Mowa o alarmach, które skutkowały m.in. interwencją w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, szefa wspomnianej telewizji. Zgłoszenia dotyczyły osoby, która rzekomo chciała targnąć się na swoje życie. Na miejscu był jednak Sakiewicz i była jego asystentka.
1: Prawda Antyradia.
0: O kurcze, uwaga na chiński drób. Puls biznesu donosi o rosnącym niepokoju wśród polskich producentów drobiu. Boją się, że nie udźwigną fali taniego mięsa z państwa środka. Chiny w ciągu ostatnich 6 lat zwiększyły produkcję prawie o tyle, ile wynosi cała obecna produkcja naszego kraju. Tym samym stały się drugim co do wielkości producentem mięsa kurcząt brojlerów na świecie. Polska jest największym producentem w Unii Europejskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Rośnie popularność S1 w Beskidach. Nową ekspresówką przejechały już ponad 2 miliony aut w 7 miesięcy.
2: To pokazuje, jak bardzo ta inwestycja była potrzebna. Odcinek Milówka przybędza o długości 8,5 km zlikwidował wąskie gardło na ważnym szlaku prowadzącym na południe Europy. Dziś kierowcy mają do dyspozycji nowoczesną, bezpieczną trasę przez Beskidy.
0: Mówił Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kluczowe elementy trasy to 2 tunele w masywach Baraniej Góry i Białorzyńskiego Gronia.
1: Prawda Antyradia.
0: Ludwik czeka w ZOO. Opolski ogród ma nowego wilka grzywiastego, Ludwika właśnie. Zwierzę ma nieco ponad rok i przyjechało spod Marsylii. Do francuskiego pieska mu daleko.
3: Są bardzo specyficzne jak na to, że jest to wilk, ponieważ ich dieta składa się w dużej mierze, może nie w głównej mierze, ale z owoców. Ten wilk, który do nas przyjechał na przykład, jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany. W naturze też jedzą wilcze jagody, przenoszą niektóre gatunki roślin.
0: Mówił Tomasz Taratuta z opolskiego ZOO. Ludwik dołączył do Izy. Razem będą teraz pracować nad tym, żeby opiekunowie musieli wymyślić kolejne imię. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 7. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 9 do 20 stopni dziś w ciągu dnia. Deszczu nie spodziewamy się tylko w Trójmieście, Olsztynie i w Rzeszowie. W pozostałych miastach opady są prawdopodobne. Wieczorem deszcz wzdłuż ściany wschodniej, możliwe opady też w Warszawie. W Katowicach będą wtedy mgły, a na termometrach zobaczymy od 8 do 12 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperados w Antyradiu.
1: 10 minut po 7. Zobacz, Małgo, jakie ty masz szczęście. Bo ty tak, Małgo nam zrelacjonowała, że dzisiaj wyjeżdżając z garażu miała spotkanie.
2: Tak,
3: przygoda
2: z dzikiem.
3: Tak.
1: Patrz, pod domem dzik, wchodzisz do pracy, a tu jeszcze dwa.
3: A ja wam powiem, że ja miałem wspomnienie. Miałem sytuację, wspomnienie ze śmieciarką.
1: Też spotkałem, też knur prowadził.
3: Ja rano jadąc do pracy, nie wiem czy wiecie, one też zaczęły chodzić w grupach, w stadzie.
1: Te śmieciarki?
3: I masz, jedziesz tą jednokierunkową ulicą, dojeżdżasz do radia i masz przed sobą śmieciarkę, która daje znać, że skręca w bramę, tak? Migacz.
1: Tak. W tej bramie zazwyczaj stoję ja i trąbię.
3: I cieszysz się, że skręca, nie? I tak myślisz, już za minutę będę w pracy. I ona skręca, a przed nią jeszcze jedna śmieciarka.
1: No,
3: i ona skręca
1: panie.
3: W lewo. I bardzo długo skręcała w lewo. A ja już tutaj się denerwowałem o tej 6:25, że nie dotrę na miejsce.
1: Proszę państwa, od tego są poniedziałki, że spotykamy dziki w domu, pod domem, a my śmieciarki chodzą parami.
3: Każdy jest śmieciarką swojego losu.
1: Ale luz, my proszę państwa weźmiemy to na swoje barki i pomożemy wam w dzisiejszym poranku.
3: Pocałuj mnie.
1: Dzień dobry, jeszcze raz.

0: Nazwisko tego wykonawcy Idol będzie dzisiaj, proszę Państwa, kluczowe, ponieważ idoli ci u nas dostatek dzisiaj będzie w programie.
1: Tak, ja myślę, że pogadamy o facecie, który myślę, że zrobił nam taką reklamę na świecie jak nikt, ale
0: znaczy,
1: teraz
0: mieszkania w Barcelonie dla Polaków spadły o połowę, nie wiem,
1: teraz wy możecie zrobić sobie antyreklamę, bo rozpoczynamy spowiedź.
0: Tak, i od razu jeszcze tylko powiem, że Mystika będziemy rozdawać w tym tygodniu, bo
1: ile
0: gigantów
1: rekordów. Ale ty masz taki właśnie didaskaliu dzisiaj.
0: Człowieku, no jak idol, to też ja.
1: Co? Michał. Dobra, zaczynamy spowiedź.
0: Mam się z tego
1: spowiadać? Dzwonicie do nas 321-321-600. Ty chyba się wyspały za bardzo w ten weekend. 321-321-600. Piszecie do nas desperanos@antyradio.pl o tym, co narozrabialiście w weekend. I my wybierzemy takiego delikwenta, dla którego po prostu, do którego trafią bilety na Mystika.
0: Tak jest. Co tam?
1: A nie, Małgo mówi, że tamte są zbyt prestiżowe. Za swoje
0: dostaniecie coś innego
1: wymyślimy.
0: Tak czy siak, konfesjonał jest otwarty, proszę tak. Państwa. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do wyznawania swoich grzechów, jak zawsze po weekendzie. A dzisiejszą audycję w ramach poniedziałku prowadzą dla Was pan Chciwość, pan Pycha i pani Pożądanie.
2: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
0: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Ostatni gwizdek Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Zrównać wiek emerytalny, tego chcą Polacy, ale oczywiście nie w górę. W tej prawdzie też zagadka. Dlaczego drzewa nie chcą rosnąć w Radomiu?
5: Prawda Antyradia.
6: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Kończy jako zwycięzca. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Wieczorem zagrał ostatni domowy mecz na Camp Nou. Mecz z Betisem Sevilla wygrany 3-1. Lewy skończył w podstawowym składzie z opaską kapitana, owacją kibiców i ze łzami w oczach. Zszedł z boiska 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Po meczu wrócił, a koledzy go podrzucali. Potem dostał jeszcze pamiątkową statuetkę z klubowym herbem. Co dalej? Nie wiadomo. Spekulacje mówią o wyjeździe z Europy albo do Arabii Saudyjskiej, albo do Stanów Zjednoczonych.
5: Prawda Antyradia.
6: A propos odejść, chcemy zrównać wiek emerytalny. Kobiet i mężczyzn jest za tym prawie 54% badanych dla Rzeczpospolitej. Oczywiście chcemy zrównywać w dół, czyli żeby wszyscy pracowali do 60 roku życia. Eksperci zgadzają się w kwestii wyrównania wieku emerytalnego, ale bez zająknięcia dodają, że trzeba to zrobić w górę, czyli do 65 roku życia.
5: Prawda Antyradia.
6: Nowy tunel, nowe możliwości spacerowe. We Wrocławiu miasto chce zrobić przejście pod nasypem linii kolejowej tak, żeby dało się przejść między mostami trzebnickimi i warszawskimi po południowej stronie wałów.
7: Co więcej, tam w sumie powstanie dodatkowo około 100 metrów ciągu pieszo-rowerowego, który połączy nas z tymi założeniami, które już zostały wcześniej zrealizowane.
6: Mówił Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.
5: Prawda Antyradia.
6: Uschły nowo posadzone drzewa w Radomiu. Nawet one nie wytrzymały absurdu, jakim było ustawienie ich pod wiaduktem.
8: Gdzie w cień co będzie rosło?
9: Największa bzdura. Niech pan spojrzy tam pod blokiem, ile ludzi parkuje na trawnikach. Dlaczego nie lepiej, żeby tam była roślinność, a tu miejsce parkingowe? Tu gdzieś światło słoneczne nie dociera. Przecież to jest bzdura. Jeszcze trzeba robić system nawodnienia, bo też tu nie dotrze.
6: Drogowcy tłumaczą, że nie cała przestrzeń mogłaby tam być parkingiem, więc chcieli ją jakoś zagospodarować. Teraz jednak będą myśleć dalej. Na zegarach mamy teraz prawie 7:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport.
10: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
5: Sport w Antyradiu.
11: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Olsztyna, gdzie w rewanżowym spotkaniu kwalifikacji na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej Polska zremisowała z Austrią 30-30 i zapewniła sobie awans na mundial, który w styczniu przyszłego roku odbędzie się w Niemczech. Gratulacje! W przedostatniej kolejce Ekstraklasy w sobotę Lech Poznań pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-1 i obronił tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej. W niedzielę Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2, a Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-2. finale ATP Master w Rzymie Jannik Sinner pokonał Norwega Kaspera Ruda 2-0 w setach. Włosi czekali 50 lat, by ich reprezentant wygrał turniej w Rzymie. Jeśli chodzi o panie, to bank rozbiła Elina Świtolina. W finale ograła Coco Gauff 2-1.
10: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Deszczowo może być dziś prawie w całej Polsce. Na razie pada w Poznaniu, Opolu i w Katowicach. W ciągu dnia będzie przy tym od 9 do 20 stopni. Nocą zamglenia w Olsztynie, deszcze w Rzeszowie. Wtedy na termometrach będzie od 4 stopni w Szczecinie, przez 6 w Krakowie i 8 w Poznaniu, czy w Łodzi maksymalnie do 9 w Warszawie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Są takie chwile w życiu człowieka, kiedy tylko Krzysztof Zanussi może za niego przemówić, aby podkreślić wagę słów.
2: No słucha, panie Krzysztofie.
1: To wszystko przez pana Roberta oczywiście, panie redaktorze. Dziś Polska macierz, czyli pałace, marszałki i papież.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Wykopałem drzwi, proszę państwa, w kalendarzu. W
1: z jaką Bydgoszczy. Siłą, z jaką siłą.
2: O, panie Krzysztofie. W Bydgoszczy pierwszy raz na ulicę wyjechał tramwaj konny w 1888 roku. W 1935 roku zakończyły się uroczystości pogrzebowe w Krakowie marszałka Józefa Piłsudskiego. Lecimy dalej, proszę państwa.
1: Czyli
2: poskaczemy sobie.
1: Swego rodzaju Elvis w Polsce, nie?
2: Pod dowództwem generała Władysława Andersa drugi korpus Polski zdobył Monte Cassino. Mm-hmm. Niemcy uciekli, ci weszli i to wspaniała, wielka, wielka, dramatyczna, krwawa bitwa.
1: Przymierzałem się do tego filmu, ale niestety ktoś inny.
2: No słyszałem, że panie Krzysztofie, nie każdy film może być pańskim filmem. Lecimy dalej. Braveheart mógł być pańskim filmem?
1: To już niekoniecznie, nie ten okres historyczny, wie pan, nie ta macierz.
2: Braveheart, Waleczne Serce, Mel Gibson, premiera 95 rok. Dalej, proszę państwa, na koniec sobie zostawiam ciekawostkę architektoniczną. Karol Wojtyła, Jan Paweł II, obchodził urodziny 18
1: Wspaniale.
2: Maja. Nie trzeba tłumaczyć, kim była ta postać dla polskiej historii świata, 1920 rok.
1: A teraz na koniec, wiem, czemu dziś wszystko na żółto od rana widzę.
2: Na koniec, moi drodzy, ważna informacja. Otóż od 3 marca w 1970 roku do 18 maja właśnie trwała operacja, która polegała na przekręceniu, uwaga, Pałacu Lubomirskich.
1: Jak to?
2: Całego budynku. Oni zrobili taką...
1: Sprzedali jak Pałac Kultury?
2: Nie, przekręcali, mój drogi. Przekręcili budynek o 74 stopnie.
1: Co ty opowiadasz?
2: Tak.
1: Jak to jest możliwe?
2: No to jest możliwe i to jest nie tylko w kwestii Pałacu Lubomirskich nieopodal, też jest kościół przy...
1: Tak jak ten kościół na Alejach Solidarności.
2: No
1: to jest, dobra historia.
2: Więc sobie tutaj fundamenty
1: na balach.
2: Fundamenty się podkopywało, oddzielało budynek od fundamentów i przesuwało. Niewiarygodna historia, fantastycznie się to ogląda, bo wczoraj oglądałem troszeczkę o tym na YouTube.
1: Brawo.
2: Dziękuję, Małgo Macha, że już koniec, że nie mamy czasu, oczywiście.
1: Za chwilę
2: ma rację.
1: Wracamy do spowiedzi.
2: Tak.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, głupia sprawa, zanim powiemy o spowiedzi, to mówi się, że swędzą cię uszy, tak?
2: A mnie... No, znowu cię obgadują.
1: Nie, a mnie boli nos i nie wiem, dlaczego tak się dzieje.
2: To zależy z której strony. Gość, złość, miłość.
1: O, to mi zaraz wytłumaczysz. A teraz, proszę państwa, pierwszy telefon, który do nas przyszedł w sprawie spowiedzi weekendowej.
3: W sprawie grzechów weekendowych chciałem powiedzieć, że w ten weekend nie robiłem nic konstruktywnego. Nawet sobie obiad zamówiłem, leżałem, oglądałem przyrodę na zewnątrz i patrzyłem, jak ptaszki dziobią sobie trawkę. Nie kosiłem, nic, absolutnie żadnej czynności nie wykonywałem i mało tego, niczego kurka nie żałuję.
1: Zuch, bardzo dobrze. Ja zero wyrzutów sumienia.
2: Łączę w bólu i czynnościach.
1: Jesteś gangsterem weekendowym. Dawaj, Michał.
2: O, no słuchaj, ja tutaj wiele otrzymuję na naszą skrzynkę Desperans, mam pan te radiopele, ale moją uwagę przykuł pan Adrian. Pan Adrian, wyobraź sobie, wykonał skok na spadochronie, później rozbestwiał się na luksusowym jachcie i jakoś tak ciężko mu z poniedziałkiem. Dobrze, że się pan z tej pychy i z tego bestialstwa rozlicza. Tak jest.
1: Oczywiście. Ja mam dostęp do skrzynki Michała mailowej. I o. Michał też dostaje inne maile w innych sprawach.
2: O.
1: Dostałeś maila, widzę, enlarge your penis. Ktoś cię zaprasza do Nigerii. I jeszcze Chip Viagra, to też chyba do ciebie.
2: Słuchaj, zdaje się pomyliłeś. Po prostu zmień imię na tej trzeciej skrzynce.
1: Państwo wiedzą, że ja mówię zawsze prawdę. 11 minut do 8.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
17: Lidl, to się opłaca.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: Gwałtowne burze przeszły przez Stany Zjednoczone, objęły teren zamieszkany przez 3 miliony ludzi. Nieznany sklep nam nie straszny, kupujemy wszędzie. W tej prawdzie też za darmo pojedziemy na Metalikę.
25: Prawda Antyradia.
26: Minęła 8, Grzegorz Kornacki. Gwałtowne burze i tornada przeszły w nocy przez Stany Zjednoczone, objęły teren zamieszkiwany przez 3 miliony ludzi, powodując zniszczenia od Nebraski i Dakoty Południowej po Iowa i Minnesota. Relacje mówią o gradzie, który miał 9 cm średnicy i niszczył dachy, samochody oraz okna. To nie koniec. Synoptycy ostrzegają, że dziś może być jeszcze gorzej, a układ frontów niesie ryzyko silnych trąb powietrznych, dużego gradu, niszczącego wiatru i lokalnych powodzi, co najmniej do jutra.
25: Prawda Antyradia.
26: Nieznany sklep? To nie problem. Blisko 40% z nas często kupuje we sklepach, z którymi wcześniej nie spotkaliśmy się. Według badania konsumenci we sklepach połowa klientów jednak weryfikuje taką platformę i to zawsze, bez względu na kwotę transakcji. Najchętniej z nieznanych wcześniej sklepów korzystają Polacy w średnim wieku od 35 do 54 roku życia. W tym przypadku to prawie co drugi badany. Najważniejsze przy wyborze sklepu są dla nas bezpieczne metody płatności.
25: Prawda Antyradia.
26: Majówka za nami, czas myśleć o dalszym wypoczynku. Teraz myślimy o czerwcówce, długim weekendzie od 4 do 7 czerwca.
27: Majówka to już historia, ale przed nami kolejne okazje na krótki wypad, na przykład z okazji Dnia Matki. SKPL Katarzyna Hałton.
28: Sprawdzone kierunki na podarowanie wspólnych chwil z mamą to dzisiaj przede wszystkim Mediolan, Barcelona czy Paryż.
27: Taki wypad wymaga brania urlopu. Łatwiej wyskoczyć na początku czerwca. Jeden dzień urlopu to 4 dni wolnego. Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German.
29: Królują Turcja, Grecja i Egipt.
27: Polacy chcą z tej opcji skorzystać.
29: Liczba rezerwacji na długi weekend Bożego Ciała jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
27: Joanna Obuchowska, Antyradio.
25: Prawda Antyradia.
26: Często, gęsto i za darmo. Tak dojedziesz na Metalikę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadzi jutro specjalne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej między Katowicami, Bytomiem i Chorzowem. Tramwaje mają jeździć przy stadionie nawet co 3 minuty. ZTM Justyna Koch.
30: Wszyscy posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej Transport GZM całkowicie bezpłatnie. Darmowe przejazdy ruszają we wtorek o 13 i potrwają do pierwszej w nocy w środę.
26: Lepiej jednak sprawdzać rozkłady jazdy, bo mogą zmieniać się dynamicznie w zależności od sytuacji. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 8. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. A skoro wywołaliśmy Metalikę, jutro w Katowicach i w Chorzowie 18 stopni. Przy otwarciu bram Stadionu Śląskiego ma być nawet słonecznie. O 19, kiedy będzie zaczynała Godzilla, będzie 15 stopni. Na początek Metaliki 14, a na koniec 11. Nie powinno padać. W całej Polsce jutro od 15 do 20 stopni. W wielu miejscach może padać deszcz, a na zachodzie możliwe są burze.
25: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
31: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Znaczy, ty wiesz, że Tuwim był copywriterem. Tak samo, zresztą jak Melchior Wańkowicz, ten drugi znany.
2: Osiecka.
1: Tak, dokładnie, tak. Bo copywriter, proszę Państwa, taki pracownik agencji reklamowej, który jak nie bierze, to tworzy dobre
2: Melchior
1: rzeczy.
2: Melchior Wańkowicz stworzył hasło Cukier Krzepi i uwaga, stworzył też hasło Lotem
1: lata,
2: Bliżej.
1: Tak, Lotem Bliżej, dokładnie, tak.
2: Agnieszka Osiecka wymyśliła To jest to dla znanego brązowego napoju.
1: Wańkowicz zresztą się śmiał, że przed wojną dostał najwyższy honorarium za dwa słowa, właśnie za Cukier Krzepi. To było na nasze dzisiaj jakieś 50 tysięcy złotych.
2: Ale to słuchajcie, zanim rozwiniemy temat copywriterów, powiemy wam o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną naszego polskiego złotego ziemniaka.
1: Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, nie podoba nam się to hasło.
2: Myślę, że to jest obowiązek każdego Polaka, bo wyobraźcie sobie, mamy nadpodaż ziemniaka i wynikają z tego problemy ze sprzedażą zalegających w magazynach plonów.
1: Dlatego obywatelki i obywatele są proszeni o większe spożycie ziemniaka. Proszę Państwa, realizujmy 400% normy.
2: Placki ziemniaczane, kluski ziemniaczane.
1: Babka ziemniaczana, proszę Pana. Pure, fryty, no
2: ja
1: jest tego sporo.
2: Ja uwielbiam ziemniaki. I w ogóle mnie nie trzeba przekonywać, ale my, obywatele, warto, proszę Państwa, zainwestować przy najbliższych zakupach w ziemniaki.
1: Pyra krzepi to niekoniecznie to hasło, ale szukamy, podkreślam jeszcze raz i tłumaczę i objaśniam. Hasło reklamowe dla zwiększenia spożycia ziemniaka w kraju. Prosimy zabawić się w taki copywriting.
2: Desperanos@antyradio.pl 321-321-600, ale żeby nie było, polski ziemniak, bohater każdego obiadu, jest zarezerwowany i to jest hasło dobre, ja się z nim identyfikuję.
1: Chciałem wrócić jeszcze tylko do Wańkowicza, bo to on wymyślił hasło, jestcie dorsze, gówno gorsze, więc w tym kierunku nie idziemy.
3: Ja tylko dodam, że do zgarnięcia jest karnet na festiwal Mystic.
1: Mystic Festival. No słuchajcie, lepszej nagrody nie mogliśmy wam dać w pakiecie, naprawdę gigantyczne line-up. Zresztą Małgo wam po powrocie wszystko opowie, co zrobiła, kogo widziała. A tymczasem Desperanos@antyradio.pl 321-321-600, hasło reklamowe dla polskiego ziemniaka, prosimy.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze, hej! Moi drodzy, jest
2: akcja... Ciekawe, czy wzięli się do serca.
1: Akcja w poniedziałek, jest akcja Spowiedź, gdzie wy dzwonicie i opowiadacie nam o tym, jak, w jaki sposób zgrzeszyliście w trakcie ostatnich 3 dni.
2: No tutaj ktoś zauważa, że jeżeli ciebie dzisiaj boli nos, to znaczy, żeś kochany potańczył i masz się z czego spowiadać.
1: Proszę państwa, mamy telefon od słuchacza. Dziękuję za radę.
3: Cześć, Antyradio. Ten weekend zrobiłem numer, który może zagrażać mojemu życiu w przyszłości. Sprzątałem garderobę,

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej.

0: Ty pomyślany dom.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez Bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Media 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
12: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
11: Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
11: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszynę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: Śmierć 13-latka przez nieporozumienie. Policja wyjaśnia sprawę z weekendu. Alarm w Warszawie, dziś testy syren w mieście. W tej prawdzie też o tym, że ruszamy się nieco więcej.
0: Prawda Antyradia.
21: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Uderzenie w głowę przyczyną śmierci 13-latka nad jeziorem Artlickim na Mazurach. Chłopak zmarł w wyniku awantury z dorosłymi w sobotę. Jakieś nieporozumienie skończyło się pobiciem nastolatka. Zatrzymanych w tej sprawie jest 4 mężczyzn, mają od 30 do 43 lat. Nikt nie usłyszał na razie zarzutów.
0: Prawda Antyradia.
21: Uwaga na syreny alarmowe w Warszawie. Będą dziś testowane w 5 lokalizacjach. Mają być uruchamiane na 5 sekund.
0: Prawda Antyradia.
21: Samochód wjechał w grupę pieszych, tym razem w Stanach Zjednoczonych. Młodociany kierowca uderzył w ludzi w Oakland w Kalifornii. 3 osoby nie żyją, a 5 zostało rannych. 2 są w stanie krytycznym. Sprawca próbował uciec, ale świadkowie go zatrzymali. Policja nie podaje szczegółów.
0: Prawda Antyradia.
21: Ruszamy się więcej. Według GUS-u 44% z nas brało udział w jakiejś sportowej aktywności od jesieni 2024 do jesieni 2025 roku. To więcej niż parę lat wcześniej. GUS, Krzysztof Jedłak.
22: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
21: Najczęściej jeździmy na rowerze, pływamy albo chodzimy na siłownię.
0: Prawda Antyradia.
21: 1 000 000 złotych wystarczy na spore mieszkanie w mniej obleganych dzielnicach albo na mikrokawalerkę w tych najdroższych. Tak wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce. Zestawienie najdroższych adresów w kraju przygotował Sonar Home.
23: Przeciętna cena za mieszkanie w takim nie najtańszym Gdańsku wcale nie jest mała. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
24: Średnia cena osiągnęła poziom 15 102 zł za metr kwadratowy.
23: Ale to nic w porównaniu z powiewem mieszkaniowego prestiżu. Mediana ceny w najdroższym budynku Skala to 25 tysięcy za metr kwadratowy. W porównaniu z Warszawą można powiedzieć, że to wciąż drobne. Sonar Home, Anton Bubiel.
25: Najdroższym adresem jest budynek przy Złotej 44 w Śródmieściu, gdzie mediana ceny wynosi 57 tysięcy za metr kwadratowy.
23: Skąd się biorą takie liczby?
25: To kombinacja lokalizacji, standardu i ograniczonej podaży.
23: Joanna Obuchowska, Antyradio.
21: Jest 8:32.
26: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w Antyradio.
27: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. W ostatnim spotkaniu 33. kolejki Ekstraklasy Arka Gdynia zmierzy się z Termaliką. Słonie z Niecieszy są już myślami w pierwszej lidze, ale Arka ma jeszcze cieniuteńki dzień szansy na pozostanie w Ekstraklasie. By cień się wydłużył, musi wygrać, a potem o wszystkim zadecyduje ostatnia kolejka, która odbędzie się w sobotę. Start 19. Trwa przedostatnia kolejka Premier League. Dziś odbędzie się spotkanie, w którym lider Arsenal Londyn zagra ze spadkowiczem Burnley. Kanonierzy mają 2 punkty przewagi nad Manchesterem City. Obywatele swój mecz zagrają we wtorek. Pojadą na starcie z Bournemouth. Start 21. W trzeciej kolejce fazy play-off Basket Ligi Arka Gdynia zagra ze Śląskiem Wrocław, a za Stal Zielona Góra podejmie King Szczecin. Start 20:15.
26: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
21: Deszcz znów może padać w zdecydowanej większości kraju. Bez opadów dziś tylko Trójmiasto, Olsztyn i Rzeszów. W tej chwili pada w Poznaniu. Na termometrach będzie dziś od 9 stopni w Opolu i w Katowicach, przez 11 w Koszalinie, 14 we Wrocławiu, 16 w Zielonej Górze i 18 w Olsztynie, do 20 w Warszawie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Chodźcie, przenosimy się trochę do Kanady. Ja pomyślałem sobie najpierw, że będę wam opowiadał o tym. Jest to trochę śmieszno i straszno, ale jednak... Co? Zdecydowanie straszno.
2: Trochę, bo jedną nogą, czy na pół gwizdka, czy jak?
1: Proszę, ja was. Złamał biodro ksiądz kanadyjski, Larry Holland, i poszedł do szpitala. Jak sami państwo wiedzą, jak się idzie ze złamaniem biodra, no to nie jest taka historia, że zagraża to biodro życiu.
2: Słuchajcie,
1: prawda?
2: Ja się śmieję, ale tu jest naprawdę dosyć tragicznie i to tylko Kanadyjczyk mógł wymyślić coś takiego. Oni są, w ogóle powiem ci, tacy troszeczkę areligijni, więc to może mieć podłoże polityczne.
1: Miało obywatelstwo kanadyjskie, potem już się mogą je odebrać.
2: I wszystko jasne, no właśnie.
1: Ksiądz Larry ma lat 79, został w szpitalu operowany ze względu na złamanie biodra. No i w szpitalu dostał dwa razy propozycję, żeby wziął udział w programie MAID.
2: Prosimy jaśniej, proszę księdza.
1: MAID to medyczna pomoc w umieraniu. W skrócie eutanazja. No i wyobraźcie sobie, że najpierw przyszedł pan doktor, potem przyszła pani pielęgniarka i tak troszeczkę zachęcali go do tego, żeby wziął udział w tej wspaniałej akcji. Stan kapłana, dodam, nie był terminalny. No i zaczęła się dyskusja i powiem wam szczerze, że ona jest uzasadniona, bo to jest naprawdę troszeczkę filmowa sytuacja. A ja nie wiem, co o tym wszystkim myśleć.
2: Jako ten, który tam na wysokości trzyma klucze, ja mam pytanie do ciebie, święty Piotrze. A ty jesteś za czy przeciw?
1: Proszę państwa, myślę, że tutaj jest duże pole do nadużyć i no nie wiem, warto o tym chyba rozmawiać, a wy, mam nadzieję, tak jak i my, złapaliście się za głowę.
2: Mi jedno, jako Kanadyjczyk, jak już przyjdzie moja pora,
1: nic nie boli.
2: Nie ty rób zastrzyk.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 14 minut do 9. Jestem na stronie festiwalu Mystic.
2: No i kto przyjeżdża? Oprócz Anthrax.
1: Megadeth, Behemoth, Anthrax, Mastodon, Saxon. No tego jest bardzo, bardzo
2: ciekawe,
1: dużo i wygląda to super. Nawet Static X przyjeżdża.
2: Człowieku, oprócz tych ostatnich, to ja każdego z nich miałem koszulkę w latach 80.
1: No dobra, ale ważne jest to, że wszedłem też w zakładkę bilety i okazuje się, że ten festiwal jest sold out. Wszystkie kategorie biletów są sold out, są wyprzedane. I uwaga, a my mamy dla was
2: tam, gdzie jest wyprzedane, tam zawsze w sukurs przychodzi Antyradio, proszę państwa. I tak jak powiedział kolega na naszym stole, karnety leżą i czekają.
1: No i słuchajcie, dzisiaj macie zadanie takie, bo ziemniak ma problemy.
2: Gula,
1: nasz polski ziemniak
2: pyra,
1: ma problemy,
2: kartofel.
1: Więc Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski ziemniak, bohater każdego obiadu. I my mamy dla was, mamy dla was propozycję, żebyście też swoim hasłem wsparli tę akcję.
2: Nieważne, czy je szpyry, czy grule, one są remedium na wszystkie twoje bóle.
1: To przyszło na desperanos@radio.pl. Uwaga, hasło uniwersalne: tylko z ziemniaczanej skrobi piurę do schaba i popitkę się zrobi. Brawo!
2: Kupujcie ziemniaki, jak nie zjecie, to przerobicie i wypijecie.
1: Przyjacielu, nie bądź taki, mięsko zostaw, zjedz ziemniaki. Brawo!
2: Bardzo mi się. Polskie ziemniaki to nie mięczaki. Ziemniak, pyra czy kartofel jest polski, da ci kopo.
1: Słuchajcie, zawsze podkreślam, na naszych słuchaczy wspaniałych zawsze można liczyć.
2: Ziemniak polski, obiad boski.
1: 12, to Michał wymyślił to hasło. 12 minut do godziny 9. Zostańcie z nami, Desperanos, tak? O Mystika się bijemy,
2: tak.
1: Land of Confusion, Disturb, już nic nie mów teraz.
2: 8:48, dziękuję.

0: Music Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
22: Jest 7 miejsc.
21: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
25: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: Pożar w elektrowni atomowej po tym, jak uderzył w nią dron. Ślady po poprzednikach, czyli nowe węgierskie władze, znajdują worki zniszczonych dokumentów. W tej prawdzie też szop pracz nie taki miły, jakby się wydawało.
2: Prawda Antyradia.
26: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Pożar w elektrowni jądrowej Ogień pojawił się na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich po uderzeniu niezidentyfikowanego drona. W sumie maszyny były 3, ale 2 udało się zestrzelić. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uspokaja, nie odnotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Podstawowe systemy elektrowni działają prawidłowo.
2: Prawda Antyradia.
26: Zniszczone dokumenty w workach w Ministerstwie Budownictwa i Transportu to odkrycie nowych węgierskich władz, które przejmują kolejne instytucje. W resorcie było co najmniej 15 worków pełnych papierów, były też pudła z materiałami związanymi z kampanią wyborczą. Nowy premier Peter Madziar mówi o podejrzeniu popełnienia tu kilku potencjalnych przestępstw, w tym nielegalnego finansowania partii.
2: Prawda Antyradia.
26: Jeśli nie tankowaliście w weekend, może zatankujcie dziś. Za litr trzeba dać 6,37, litr benzyny 95, rzecz jasna. 98 kosztuje 6,93, a olej napędowy 6,82. System odgórnie regulowanych maksymalnych cen na razie ma obowiązywać jeszcze przez 2 tygodnie.
2: Prawda Antyradia.
26: Wyglądają jak pluszaki w maskach, ale w rzeczywistości nie są tak sympatyczne. Leśnicy ostrzegają przed szopami, których jest coraz więcej w śląskich lasach.
27: Wiosną szopy pracze zaobserwowano w lasach Nadleśnictwa Siewierz i według leśników to nie jest dobra informacja, bo szop jest gatunkiem obcym i inwazyjnym. Nadleśniczy Grzegorz Cekus.
28: Mimo iż jest to zwierzę z wyglądu bardzo sympatyczne, to jednocześnie jest niezwykle groźne dla naszej przyrody. Dlatego nie wolno tego zwierzęcia w żaden sposób dokarmiać, gdyż w ten sposób przyzwyczajamy go do obecności wokół ludzi, przestaje się ich bać, a jest on niebezpieczny, gdyż może przenosić pasożyty, w tym bardzo groźną glizdę szopią.
27: Leśnicy apelują też, by zabezpieczać śmietniki i nie próbować takiego szopa złapać, głaskać czy hodować. Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
26: A skoro o sympatycznie wyglądających zwierzętach, to polskiego zoo trafił samiec wilka grzywiastego. To Ludwik z Francji. Założenie jest takie, że ma stracić głowę dla Izy, która czekała na partnera od 2 lat.
29: Na wolności wygląda to tak, że na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, które też pokonują bardzo duże przestrzenie, nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny, wiadomo, rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia, no już stale będzie ze sobą przebywać.
26: Mówił Tomasz Taratuta z opolskiego zoo. Ludwik powinien trafić na wybieg w tym tygodniu. Do 20 stopni będzie dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Warszawie. 18 stopni będzie w Olsztynie, 16 w Szczecinie i w Zielonej Górze. 14 stopni we Wrocławiu, 12 w Trójmieście, 10 w Poznaniu i w Krakowie, a najmniej 9 w Katowicach i w Opolu. Deszcz może dziś padać prawie w całej Polsce.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Teraz sobie wyobraź siebie. Jesteś w fartuchu, trzymasz te śmieszne szczypce. Słuchaj, kopci się dookoła. Mm-hmm. I pamiętaj o dwóch rzeczach. W zasadzie o dwóch produktach, których nie podajesz Donaldowi Tuskowi, jeżeli zaprosiłeś go na grilla.
2: Jakich?
1: Podwawelskiej i pałówki.
2: Okej. Dobrze, a do czego zmierza pan Michał?
1: Zmierzam do tego, proszę pana, respondentom zadano pytanie, którego z poniższych polityków zaprosiłbyś na majowego grilla?
2: No i kto jest na pierwszym miejscu?
1: No właśnie ten, co mówiłem, Donald Tusk.
2: 16% podium zamykają, proszę państwa. Na miejscu kolejnym Krzysztof Bosak dostałby zaproszenie od 6% respondentów. 5% zaprosiłoby marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
1: Włodek Czarzasty to mi się wydaje dobry kompan na grilla, nie?
2: Tyle samo Adrian Zandberg też byłby zaproszony, a Jarosław Kaczyński, no niestety 1%.
1: Zwany swego czasu kartoflem, ale to dawne, dawne, dawne dzieje. Proszę państwa, no zaskakujące jest to, że w ogóle wam się chce grillować z politykami, bo ludzie chętnie odpowiadają.
2: Słuchaj,
1: na
2: pytania. Powiedzieliśmy o pierwszym miejscu. Kogo chciałby zaprosić Polak na grilla? I na pierwszym miejscu właśnie. Z 21, tak? Ja mam zawsze problem z liczebnikami. 21% w tym zestawieniu zdobył prezydent Karol Nawrocki i coś... Kurczę, w tym jest, no bo on wzbudza generalnie sympatię naszego społeczeństwa.
1: Znaczy, wygląda na to, że dla was pan prezydent jest facetem, z którym warto coś przekąsić i warto chlapnąć.
2: Słuchaj, prawda? Bym chciał swój z panem prezydentem iść na miasto, bo czułbym się też bezpiecznie.
1: Ja tylko mam jedną kulinarną radę jako osoba gotująca i grillująca. Do Ziobra zawsze podajemy miękkie szczonki i sałatkę z buraków.
2: A ile procent zdobył Ziobro?
1: Nie wiem, nie jadam.
2: Panie Zbyszku, zapraszamy z tego Miami. Ja już wiem, że pojechał po pana Krzysztof Rutkowski i Zbigniew Stonoga. Ja śledzę tą telenowelę na X-ie i nie mogę się doczekać zwrotów akcji.
1: Czy ja mogę przypomnieć? Zbigniew, proszę państwa.
2: A,
1: Zbigniew,
2: Ziobro. Przepraszam.

0: wspomnieliśmy o akcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a propos promowania naszego polskiego ziemniaka, w której wy akcji teraz zaczęliście brać.
1: Panie Michale, muszę powiedzieć, że jak na polityka pan się naprawdę szczerze śmieje, słuchając naszej audycji. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to wbijajcie na nasz profil Desperanos w Antyradio. Przepraszam bardzo, Antyradio. Tak po prostu. A ja chciałem powiedzieć, że mam mnóstwo haseł od naszych słuchaczy. Samych tak. Wańkowiczów mamy.
0: Słucham.
1: Ziemniak polski, obiad boski, to mówiłem.
0: Tak, bardzo dobre. Dobre. Mocna propozycja.
1: Polskie ziemniaki, zdrowe dzieciaki.
0: Dobre.
1: Prawda?
0: Dobre. A propos przyszłości, to ładne.
1: A tutaj będzie, słuchaj, tu bez rymu, wiesz, ale też potrafi być silne, no bo cukier krzepi, w końcu też nie było rymowanką. Szanuj pyrę, karmicielkę narodu.
0: Kto ziemniaki rano tłucze, ten posiada życia klucze. To jest dobre.
1: To jest dobre. Pyra to nie dodatek. To fundament.
0: Ale słuchajcie, żeby nie było. Akcja promocyjna Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, no nie bez powodu jest nagłaśniana, bo mamy nadpodaż ziemniaka i wynikają z tą nadpodażą problemy ze sprzedażą. Ja jestem akurat wielkim fanem ziemniaka i wiem, że i Małgo też wie, że z ziemniaka można zrobić wszystko.
1: Chociaż wiecie co, może, bo to jest dłuższa chwila, to odłóżmy to na moment. Słuchajcie, mam prawdziwy poemat. 13 Zgłoskowiec na cześć pyry, bulwy, ziemniaka, kartofla. Bądźcie z nami, 21 po 9.
0: Poniosek w Antyradio, Michał odczyta.

0: Alex Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Anti-Radio. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Anti-Radio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka.
6: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl. To się opłaca.
17: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: Mamy do pogadania. Polska będzie wyjaśniała z USA sprawę zatrzymania rotacji żołnierzy. Sport to zdrowie. Coraz więcej z nas bierze sobie to do serca. Wielu też planuje już następny wypoczynek.
20: Prawda Antyradia.
21: 9.31. Grzegorz Kornacki. Trzeba porozmawiać z Amerykanami. Minister obrony i szef sztabu generalnego mają w tym tygodniu spotkać się z amerykańskimi dowódcami. Będą rozmawiać o zatrzymaniu rotacji żołnierzy USA i wstrzymaniu wysłania do nas 4000 wojskowych. To głośna sprawa z zeszłego tygodnia, która ma być półprawdą. To znaczy rotacja została naprawdę wstrzymana, ale liczba żołnierzy w naszym kraju ma się nie zmienić. Przyjechać tu mogą ci, którzy będą wycofywani z Niemiec. Zamieszanie jednak jest. Pojawiły się informacje o tym, że Stany Zjednoczone informowały nas o tym ruchu. Według Onetu i Politico Amerykanie wysłali maila. Wiadomość miała jednak utknąć w polskiej zaszyfrowanej skrzynce. Polskie władze i wojsko stanowczo zaprzeczają.
20: Prawda Antyradia.
21: Antyimigracyjny protest dziś w Mediolanie. Akcję organizuje skrajna prawica, a zbiega się ona ze zdarzeniem z weekendu. Auto kierowane przez 31-latka z imigranckiej rodziny wjechało w przechodniów w Modenie. Wśród poszkodowanych jest Polka mieszkająca we Włoszech od około 30 lat.
20: Prawda Antyradia.
21: Ruszyliśmy się trochę. W ciągu roku prawie połowa Polaków uprawiała jakiś sport. To więcej niż 5 lat temu.
22: Sportowy duch drzemie w narodzie.
23: Uwielbiam sporty walki, no i pobiegać trochę.
24: Lubię jeździć na rowerze i jeździć konno.
22: Najczęściej wybieramy rower i pływanie. A czemu? GUS Krzysztof Jedlak.
25: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
22: Ale wciąż ponad połowa Polaków wybiera kanapę i też ma swoje powody.
25: Otóż najczęściej dlatego, że nie mamy na to czasu, często dlatego, że po prostu wolimy nic nie robić, a trzecia przyczyna jest taka, że nie pozwala nam na to stan zdrowia.
22: Joanna Obuchowska, Antyradio.
20: Prawda Antyradia.
21: O 1/4 wzrosła liczba Polaków planujących wyjazd na długi czerwcowy weekend, to w porównaniu z zeszłym rokiem. Turcja, Grecja i Egipt są w czołówce kierunków rezerwowanych w biurach podróży, ale widać też zmianę. Wakacje.pl, Marzena Buczkowska-German.
26: Rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii, gdzie zainteresowanie wzrosło o 71%.
21: Spory wzrost jest też w rezerwacjach włoskich kierunków o ponad 60%. Na zegarach mamy teraz 9.33. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co dziś będzie działo się w pogodzie w ciągu dnia i wieczorem. Od 9 do 20 stopni dziś w ciągu dnia. Deszczu nie spodziewamy się tylko w Trójmieście, Olsztynie i w Rzeszowie. W pozostałych miastach opady są bardzo prawdopodobne. Wieczorem deszcz wzdłuż ściany wschodniej, możliwe opady też w Warszawie. W Katowicach będą wtedy mgły, a na termometrach zobaczymy od 8 do 12 stopni.
20: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dziękujemy, Janeczku. Będzie dobrze. Jest 9:41. Chciałem powiedzieć, że z tym selfie, słuchajcie, w ogóle zrobieniem komuś zdjęć, to jest, zwróćcie na tą dziwną zależność uwagę. Mhm. Jak tylko się na ciebie kieruje obiektyw aparatu, to człowiek od razu zaczyna dziwne rzeczy z rękami robić, nie?
2: To prawda, ja często zaczynam mówić do telefonu, bo mam wrażenie, że ktoś mnie kręci, a potem ktoś mówi, przecież to było zdjęcie.
1: Najczęściej ostatnio ludzie diabełka robią, nie, że taki jestem rock and roll. Są tacy, którzy pokazują środkowy palec, ale też pojawia się tak zwany zajączek, zwany również Wiktorią.
2: Tak, czy jeżeli jesteście politykiem, wygrywacie wybory, pokazujecie Wiktorię. Jeżeli gracie koncert na Wembley, pokazujecie Wiktorię. Jeżeli,
1: jeżeli na przykład obalacie komunizm, to też Wiktoria, prawda?
2: Ale o co chodzi? Tu jest pewien problem, moi drodzy, bo technologia poszła tak do przodu, a to, co mamy bardzo cenne, znajduje się na naszym palcu wskazującym, czyli odciski palców, linie papilarne.
1: Dlatego Wiktorię prosimy pokazywać
2: W rękawiczkach.
1: Palcami do siebie. Nie. Do siebie, tak.
2: Wydaje mi się, że w niektórych kulturach to nie jest
1: Ale Wiktoria. No właśnie, Winston Churchill się o tym przekonał w 1941, kiedy podpatrzył, że ludzie te dwa palce pokazują, tylko pokazał nie w tę stronę i wyszło trochę jak F-off.
2: Ale o co chodzi? Naukowcy ostrzegają, że japońscy naukowcy, a im można chyba wierzyć, okazuje się, że jak ty pokazujesz, że tak powiem, palc
1: do świata.
2: To za pomocą bardzo dobrej jakości aparatu fotograficznego, za pomocą AI możesz odtworzyć to, co człowiek ma na opuszku.
1: Czyli
2: możesz pozbawić go tak naprawdę prawie że PESEL-u. Możesz otwierać, możesz odwzorować ten odcisk i potem korzystać z niego w różnych miejscach. Na przykład w banku, bo w niektórych bankach już ten system
1: działa. Cały czas tego nie powiedziałeś. Czyli linie papilarne.
2: Dane biometryczne. Można sobie zeskanować. Więc jeżeli robicie selfiaka, to ręce w kieszeni.
1: To był symbol zwycięstwa aliantów nad Niemcami w 1941. I Winston pokazał na początku właśnie w drugą stronę, ale później te linie widać. Tylko, że jest jeden problem. Na niego kredytu już nie weźmiecie.
0: Desperanos w Antyradiu. Rumor spreading round, and that takes his time. Right to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: I robię zajączka, fantazja, fantazja.
1: Małgo, mówi, że ta piosenka jest o jej weekendzie. Creepshow.
0: Get up.
1: Nie ma czasu, już nie ma żadnych gada. Przemek dostaje kardenta Mystic, zadecydowaliśmy.
0: To właśnie chciałem powiedzieć, że o to jest Pepe, bo on jest Przemek P.
1: Będziemy rozdawać jeszcze bilety na Mystic i państwo zostaną z nami.
0: Spokojnie, cały tydzień, na luzie.
1: Żegnamy się z państwem, jesteśmy z wami od godziny 6:30 jutro.
0: Tak jest.
1: Rano. I będziemy z wami przez cały tydzień. Pan Michał.
0: Prawda, prawisz, tylko mam jedną prośbę do ciebie, Piotrek.
1: Nie mam pieniędzy, nie pożyczam.
0: Nie, proszę cię, wyjmij z kieszeni ten karnet teraz i odłóż go z powrotem na stół, bo to Pepe wygrał. Dziękuję.
1: Do widzenia.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.
4: Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
20: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Sprawa nie jest wyjaśniona, ale będzie. Rządzący o wejściu policji do Sakiewicza. Mokro w Tatrach, uwaga na przekroczenia stanów ostrzegawczych. W tej prawdzie też o milionach kierowców na jednej całkiem nowej trasie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Nie ustaliliśmy jeszcze sprawców, ale działania trwają, tak mówi wiceszef MSWiA o fałszywych alarmach, które dostały służby i które skutkowały między innymi interwencją w mieszkaniu szefa telewizji Republika. Sam Tomasz Sakiewicz relacjonował, że w lokalu skuta kajdankami została jego asystentka. Policja twierdziła, że zagrożone jest jakieś dziecko. Zatrzymany już w tej sprawie 53-latek okazał się ofiarą. Ktoś wykorzystał jego dane i pocztę do wysłania fałszywych wiadomości.
0: Prawda Antyradia.
1: Podtopienia w Tatrach. Po silnych opadach deszczu Białka w tryb i przekroczyła stan ostrzegawczy. W Łysej Polanie zbliża się do niego. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą być gwałtowne. Możliwe są też punktowe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na południu Małopolski pierwszy stopień alertu hydrologicznego.
0: Prawda Antyradia.
1: Niedźwiedź zabił człowieka w Bułgarii. Mężczyzna zginął w górach Witosza, górujących nad Sofią. Ślady wskazują na działania niedźwiedzicy z młodym.
0: Prawda Antyradia.
1: Miliony kierowców nie mogą się mylić. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podliczyła, ile aut przejechało otwartą 7 miesięcy temu ekspresówką przez Beskidy.
2: Zarejestrowaliśmy już ponad 2 miliony przejazdów. Milion w kierunku Żywca i milion w stronę granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Dziś widzimy wyraźnie, że ta droga stała się jednym z kluczowych połączeń w południowej Polsce i ważnym elementem międzynarodowego korytarza transportowego.
1: Mówił OS1 Marcin Twardysko z GDDKiA. Kluczowe elementy tej trasy to dwa tunele. Jeden przebija się przez masyw Baraniej Góry, drugi prowadzi przez masyw Białorzyńskiego Gronia. Łącznie tunele mają prawie 2 kilometry długości.
0: Prawda Antyradia.
1: Ludwik czeka w zoo. Opolski ogród ma nowego wilka grzywiastego Ludwika właśnie. Zwierzę ma nieco ponad rok i przyjechało spod Marsylii. Do francuskiego pieska trochę mu brakuje.
3: Są bardzo specyficzne jak na to, że jest to wilk, ponieważ ich dieta składa się w dużej mierze, może nie w głównej mierze, ale z owoców. Ten wilk, który do nas przyjechał na przykład, jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany. W naturze też jedzą wilcze jagody, przenoszą niektóre gatunki roślin.
1: Mówił Tomasz Taratuta z opolskiego ZOO. Ludwik dołączył do Izy, która będzie z nim pracowała nad tym, żeby powiększyć stado.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Deszczowo może dziś być prawie w całej Polsce. Na razie pada w Koszalinie i w Katowicach. W ciągu dnia będzie od 9 do 20 stopni. Nocą zamglenia w Olsztynie, deszcze w Rzeszowie. Wtedy na termometrach będzie od 4 stopni w Szczecinie, przez 6 w Krakowie i 8 w Poznaniu czy w Łodzi, maksymalnie do 9 w Warszawie.
4: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Teraz słówko do osób, które oglądały festiwal Eurowizji. Otóż wygrała piosenka, która miała tytuł Bangaranga. Od dziś będzie przynajmniej dla mnie synonimem tego, co nie jest w najwyższych lotów i nie jest najlepsze. Zatem mogę powiedzieć, że pogodę mamy Bangaranga. Proszę Państwa, będziemy mieli też tydzień z Mystic Festival. Rozpoczynamy tę akcję już dziś, ale ja na przykład będę miał dla Państwa dzisiaj zaproszenie na koncert 45-lecie Lady Punk 24 maja Ergo Arena Gdańsk. Ale zajmę się tym jak zwykle w stosownym momencie. Społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dziś dzień bez brudnych naczyń, dzień gwizdania, to akurat całkiem sympatyczne, dzień fascynacji roślinami, ja jestem zafascynowany od zawsze. Mamy też dzień muzeów. No, mieliśmy noc muzeów, to i dzień też się przyda. Dzień wysyłania elektronicznych kartek z pozdrowieniami, czego nienawidzę. No i dzień mostowca. Szacunek. 18 maja 1923 roku rozpoczęło nadawanie radio czechosłowackie. To były wybrane przeze mnie informacje istotne dla społeczeństwa, jak mniemam. Spośród tych, które przysłał mi społeczny researcher pan Wojciech, bardzo dziękuję.

0: Państwa, mamy kolejny tydzień z kolejną wielką atrakcją, tym razem Mystic Festival, czyli największy polski festiwal metalowy, którego najbliższa edycja po raz ostatni odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej. W tym roku zagrają między innymi Megadeth, Black Label Society, Down, Mastodon czy Behemoth. Będziemy mieli dla Państwa karnety, ale poza karnetami mamy także zestawy festiwalowego merchu, jak koszulki, torby, kostki gitarowe czy płyty. A dziś pojawią się w siedzibie Antyradia gwiazdy rocka, czyli muzycy Deep Purple, Don Airey i Roger Glover. Panowie przyjadą na wywiad do naszego studia oraz spotkają się z fanami, którzy dzięki słuchaniu Antyradia zdobyli zaproszenie na ekskluzywny meet and greet z gwiazdami rocka. No przyznacie Państwo, że brzmi to mocarnie. Deep Purple w Antyradiu i Mystic Festival w tym tygodniu rządzi.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi.

0: Reklama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili.

Floyd. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Jakby było mało atrakcji rockowych w Antyradiu, to jeszcze jutro od godziny 16 nadajemy na żywo spod Stadionu Śląskiego. Szykujemy się wraz ze słuchaczami na koncert Metaliki. Audycję poprowadzą Sandra i Tomek, czyli para z głośników. Od godziny 20 nadamy na naszej antenie jeden z archiwalnych koncertów Metaliki, a od godziny 23 prosto z naszego katowickiego studia na antenie pojawią się specjalne telefony od Państwa. To będzie nocna audycja na żywo z pokoncertowymi wrażeniami naszych słuchaczy.

0: się do godziny 11, po 11, po prawdzie antyradia, pełnej kulturze, prognozie pogody. Kolejny raz wypowiem słowo bangaranga na specjalną intencję.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie antyradia.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Jedziemy z pytaniami po odpowiedzi. Polska ofensywa w Stanach Zjednoczonych. Tygrys zastrzelony w Niemczech uciekł z prywatnej hodowli. Za darmo na Metallicę? Tak właśnie dojedziesz w Chorzowie.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Dostaniemy więcej odpowiedzi na pytania, które są słuszne, tak mówi wiceszef MON Paweł Zalewski o zaczynającym się tygodniu i o sprawie wstrzymania rotacji amerykańskich żołnierzy, którzy mieli trafić do naszego kraju. Minister obrony pojutrze spotka się z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Jutro generał Kukuła ma rozmawiać z dowódcą wojsk USA i NATO w Europie. W tym tygodniu jeszcze wiceszef MON będzie w Waszyngtonie i też ma wykorzystać tę wizytę do zdobycia konkretnych informacji.
0: Prawda Antyradia.
15: Zastrzelony tygrys. Niemiecka policja odstrzeliła strzeliła zwierzę, które zbiegło z prywatnego wybiegu niedaleko Lipska. Zraniło lekko jedną osobę.
0: Prawda antyradia.
15: Praca jest okej, tylko ciężka. Z badania GA Group wynika, że ponad 70% pracujących Polaków lubi to, co robi, ale nie idealizują rzeczywistości.
16: Praca może być spoko.
17: Ja jestem aktualnie bardzo zadowolona z mojej...
16: I tak mówi naprawdę duża grupa pracowników. GA Group, Dorota Zawadzka.
18: Wśród osób powyżej 55 lat odsetek zadowolonych wynosi blisko 78%. Niewiele mniej jest ich wśród osób do 24 roku życia.
16: Mimo satysfakcji z pracy, aż 40% Polaków deklaruje, że są przeciążeni obowiązkami.
18: Najczęściej problem ten jest widoczny w branży transportu i logistyki. O nadmiarze obowiązków mówi tu blisko 60% pracujących.
16: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda antyradia.
15: Często, gęsto i za darmo. Tak dojedziesz na Metalikę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadzi jutro specjalne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej między Katowicami, Bytomiem i Chorzowem. Tramwaje mają jeździć przy stadionie nawet co 3 minuty. ZTM Justyna Koch.
19: Wszyscy posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej Transport GZM całkowicie bezpłatnie. Darmowe przejazdy ruszają we wtorek o 13 i potrwają do pierwszej w nocy w środę.
15: Same rozkłady lepiej jednak sprawdzać, bo mogą zmieniać się dynamicznie w zależności od sytuacji. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 11, czyli czas już na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem wracam z prognozą pogody na jutro.
20: Mieszko Drescher, zapraszam. Will Smith zagra w thrillerze Supermax. To będzie film o agentach FBI, którzy rozwiązują zagadkę zabójstwa w najbezpieczniejszym więzieniu świata. Produkcja trafi bezpośrednio na platformę Amazona, dystrybucji kinowej nie będzie. Pomimo, że firma zapłaciła za prawa do filmu $70 milionów. To była jedna z większych tego typu umów w ostatnich miesiącach. Zbroja Boga doczeka się czwartej części, po 40 latach od debiutu pierwszej. Poprzednie reżyserował Jackie Chan, teraz zajmie się tym Robert Kahn, który wcześniej czuwał nad scenami walk. Film będzie kręcony w Kazachstanie i Azerbejdżanie latem tego roku. Premiera najpewniej w połowie przyszłego roku. Atak rekina pokrzyżuje weselne plany. Mniej więcej o tym będzie film Cham, którego zwiastun trafił właśnie do sieci. Fabuła będzie się kręcić wokół rybaka psychopaty, który próbuje złapać rybę na przynętę z ludzi.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Skoro wywołaliśmy już Metalika, jutro w Katowicach i w Chorzowie 18 stopni, przy otwarciu bram Stadionu Śląskiego ma być nawet słonecznie. O 19, kiedy będzie zaczynała Godzilla, będzie 15 stopni, na początek Metaliki 14, a na koniec 11 i nie powinno padać. W całej Polsce jutro od 15 do 20 stopni, w wielu miejscach może padać deszcz, a na zachodzie możliwe będą też burze.
21: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 12 minut po 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, Donald Trump wyrzucił wszystkie prezenty, które otrzymał od Chińczyków. Napisano zaskakujące sceny na lotnisku w Pekinie. Otóż wszystko, co tylko członkowie delegacji zebrali w czasie wizyty, przepustki, jednorazowe telefony, przypinki dla delegacji, wszystko wywalili do kubła pod schodami do samolotu Air Force One. Proszę bardzo, ja pomyślałem sobie, że zdziwione musiał być Xi, jak widział, jak wywalają wszystkie prezenty od niego, ale widocznie Donald Trump uznał, że te prezenty mogą być bangaranga, proszę Państwa. I tu użyłem kolejny raz słowa bangaranga jako synonimu czegoś nie najlepszego, złego wręcz, albo groźnego. No w końcu do przypinki też można wsadzić jakiś instrumencik, który będzie kablował. Chińczycy potrafią to zrobić.

0: Komisja Europejska odsunęła się i doszła do wniosku, że nie będzie zapisów przewidujących nowe opłaty dla właścicieli samochodów spalinowych. Tak, koniec jednej z największych kontrowersji związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Proszę bardzo, no czyli wszystko wraca jakby do normy. Rodaczki, rodacy, nie wiem, czy to radosna informacja. Dla ekologów pewnie bangaranga, ale dla jeżdżących automobilami raczej radosna.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Producent to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
14: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Nasz stały korespondent z kanału angielskiego, pan Chris, zaczyna swój mail od kultowego słowa bangaranga i pisze: a jeśli wygra Eurowizję Australia, to wtedy finał odbędzie się w Canberrze? Już nie pytam, od kiedy Australia leży w Europie. Ja chcę tylko wiedzieć, czy Komisja Europejska, która patrzy rządowi na antypodach na ręce i wprowadza im ETS. Panie Chrisie, no miało być tak, że gdyby wygrała Australia, to koncert byłby w Europie. Ale ja też zapytam, bo jak już pan pyta o Australię, no ja zapytam o Izrael, który też nie leży w Europie, a uczestniczy w tym wielkim dla niektórych wydarzeniu natury artystycznej. Bangaranga. Proszę państwa, jedziemy dalej w kierunku godziny 12. Po 12 rozdawnictwo zaproszeń na koncert Lady Punk.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang. David Bowie. In Excess.

0: Este Rock Up, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wciąż niejasne są okoliczności śmierci 13-latka na Mazurach. Akcja służb na Warcie w Poznaniu. Trwają poszukiwania trzech osób. Uwaga na trujące ciuchy. UOKiK sprawdził popularne produkty.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Jak zakwalifikować śmierć 13-latka? Głowią się śledczy. Chodzi o tragedię z sobotniej nocy, do której doszło w okolicach Kętrzyna. Jak mówią w prokuraturze, sekcja zwłok będzie kluczowa dla kwalifikacji prawnej czynu. Na razie mowa o spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć. Dziecko w ciężkim stanie zostało znalezione na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Policja dostała wcześniej zgłoszenie o awanturze w tej okolicy. Zatrzymanych zostało czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Akcja służb na Warcie w Poznaniu. Trwają poszukiwania osób, które mogły wejść do rzeki. Na razie nikogo nie znaleziono, mówi Krzysztof Gintera ze Straży Pożarnej.
2: Mamy sprawdzoną rzekę na powierzchni od Czerwonaka aż do osiedla Piastowskiego, ponieważ nie mamy dokładnie wskazanego miejsca, gdzie te osoby weszły do wody. Także przybraliśmy dosyć duży obszar poszukiwań.
1: Kobieta, która zadzwoniła z informacją, mówiła, że oprócz niej do Warty weszły trzy osoby. Gdy rozmawiała z policją, była pijana u siebie w mieszkaniu. Teraz jest w szpitalu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane mogą być trujące. Po kontroli u UOKiK-u okazało się, że aż 7% sprawdzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych i byli rekordziści, mówi Jadwiga Kruszewska z UOKiK.
3: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu szóstego.
1: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry, ale kumulacja kadmu czy ołowiu w organizmie może prowadzić do raka.
0: Prawda Antyradia.
1: Profilaktyka na szpilkach startuje w Opolu. Znane mieszkanki miasta będą zachęcać do badań. Chodzi szczególnie o mammografię i cytologię, mówi Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ.
4: Pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia, na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane.
1: W akcji biorą udział m.in. wojewoda opolska, komendantka wojewódzka policji czy kuratorka oświaty. Co, gdzie, jak i kiedy można sprawdzić na stronie NFZ-u. Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju. Na Mazurach, Śląsku i w Małopolsce miejscami kropi. Po południu i wieczorem może popadać też na Mazowszu. Na termometrach obecnie w granicach 17 stopni. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Jutro więcej słońca. Pochmurno głównie w centrum kraju.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 12. Piękne zestawienie. Kłania się Aleksander Ostrowski i zapowiada kolejną, a zarazem ostatnią gdzieś godzinę z mła. Proszę Państwa, mam dwuosobowe zaproszenia, dokładnie to dwa dwuosobowe zaproszenia na 45-lecie Lady Punk 24 maja Ergo Arena Gdańsk. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu bardzo proszę imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu na wszelki wypadek. Jak już Państwo wykonają tę ewolucję, to bardzo proszę zaczekać na pytanie, które padnie około 23:00 tym razem minuty.

0: się rozmarzył przy tym numerze, to się nie dziwię. Piękności wielkiej dzieła, no i piękności wielkiej zaproszenie. Dwa dwuosobowe zaproszenia na 45-lecie Lady Punk 24 maja Ergo Arena Gdańsk. Osoby zainteresowane zapewne przygotowały maile pod adres ostry@antyradio.pl. W tych mailach imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj, wklej. No i do tego wszystkiego bardzo proszę numer telefonu. Po dokonaniu tych działań proszę odpowiedzieć na pytanie i odpowiedź wpisać w temacie maila. Jaki gość sypał zielonymi u Maksyma w Gdyni? Jaki gość sypał zielonymi u Maksyma w Gdyni? Proszę to wymalować w temacie maila.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

pięknie i kolorowo i prześlicznie, proszę Państwa. Zadałem Państwu na intencję rozdawnictwa zaproszeń na koncert 45-lecie Lady Punk 24 maja, Ergo Arena Gdańsk. Zadałem pytanie, jaki gość sypał zielonymi u Maksyma w Gdyni. Oczywiście był to machoniowy gość, poprawnych odpowiedzi dużo, jednakowoż pan Jacek W. i pan Piotr G. z pewnością wybiorą się na ten koncert. Ja pozwolę sobie zainstalować Państwu za chwilę maile wyjaśniające sprawę całą. No i to by było w zasadzie na tyle w kwestii rozdawnictwa. Natomiast teraz przejdę do sytuacji, która związana jest z 45-leciem Lady Punk, a tak dokładniej z okresem, kiedy Lady Punk powstawało. Znalazłem taką informację w publikatorze dzisiaj, że sanepid ostrzega przed piciem wody z wodomatów. Zdaniem specjalistów ta woda może być groźną, albowiem dodatkowe uzdatnianie może prowadzić do wtórnego zanieczyszczenia wody, zmiany jej składu mineralnego i pogorszenia stabilności mikrobiologicznej, a tym samym do zwiększania ryzyka zdrowotnego dla konsumentów, wskazuje sanepid. Ja jestem ciekaw, co sanepid robił w czasach, kiedy, no właśnie niezłych parę lat temu, kiedy to, proszę Państwa, stały przy ulicy no, takie urządzonka, które jeszcze bardziej chyba mogły zatruć. To była szklana na łańcuchu, piłkarz do przepłukiwania wspomnianej szklany. No jakoś ludzie to przeżyli, zatem myślę, że wodomat jest mniej groźny niż ten wynalazek sprzed co najmniej 40 lat, a stało tego trochę na ulicach. To chyba było ruskiej produkcji, o ile się nie mylę. Chyba nam chcieli zmniejszyć populację nieco tymi wynalazkami. A jak się to urządzenie nazywało? Miało wiele nazw.

0: Lata niespodzianka. W studiu Antena Radia Konrad Czubaj. Cześć Konrad.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchaj, ty będziesz na tych perplach dzisiaj. Zrobić sobie fotkę.
1: No oczywiście, no perple przychodzą o godzinie 16. Ja dzisiaj nadaję do 16, więc się z panami przetnę. Aczkolwiek rozmowa z nimi to po 16 u pary z głośników. Przygotowałem się nawet, koszuleczkę mam, proszę pana.
0: Dokładnie, mam koszulkę. Perpli powiedział też, że ma zatoki zawalone. I powiedział, że czuje się, miał klips na nosie. Ja powiedziałem, to jest znakomita konfiguracja do śpiewania muzyki country.
1: Absolutnie, a jeszcze powiem inaczej, bo słuchałem dzisiaj twojego programu, mój nos i moje zatoki są dzisiaj bangaranga.
0: Bangaranga, bardzo słusznie, trzymajmy się tego. Aleksander Ostrowski, mi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
15: Expert taniej masz. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Tak już jest!

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Akcja policji w stołecznym Śródmieściu. Wraca sprawa Clochard Combat. Śledczy zbierają zeznania. Elektroniczne tatuaże dla żołnierzy będzie robić Politechnika Warszawska. Jest to dofinansowanie z Unii.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Strzały w Warszawie to tylko ćwiczenia. Policja trenuje przy wieżowcu Intrako przy ulicy Stawki. To ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Potrwają do jutra.
1: Prawda Antyradia.
0: Clochard Combat w prokuraturze. Pełnomocniczka rządu do spraw równości zeznawała dziś w sprawie patogali MMA, której nie było. W kwietniu w Lubinie mieli się ze sobą bić bezdomni ku uciesze gawiedzi. Gawiedź jednak się zbuntowała i przez kontrowersję organizatorzy zrezygnowali z pomysłu. To nie załatwia sprawy, według Katarzyny Kotuli.
2: Nie ma znaczenia, proszę Państwa, że ta gala w takiej formule finalnie się nie odbyła, bo widzimy, że twórcy, te osoby, które zarabiają pieniądze na tego typu treściach, szukają innych możliwości, innych rozwiązań albo innego sposobu na organizowanie takiej gali. Więc dzisiaj jestem tutaj, żeby zeznawać w tej sprawie.
0: Kotula chce, żeby prokuratura sprawdziła, w jaki sposób zawierano umowy z niedoszłymi uczestnikami niedoszłej gali.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 15 milionów złotych na badania i sprzęt. Takie dofinansowanie z funduszy unijnych dostała Politechnika Warszawska na maszynę do drukowania elektroniki, na przykład takich rzeczy.
3: Mamy patent tatuażu elektronicznego dla wojska, takiej naklejki wyposażonej w szereg sensorów monitorujących stan organizmu. Mamy również opracowanie związane z inteligentnym opatrunkiem, na którym wydrukowane są sensory sygnalizujące konieczność zmiany opatrunku.
0: Politechnika Tomasz Chmielewski. Dofinansowanie dostanie też przeznaczone na badania dotyczące budowy lżejszych samolotów.
1: Prawda Antyradia.
0: Popularność S1 w Beskidach rośnie. Ponad 2 miliony samochodów przejechało już nową ekspresówką. Droga została otwarta 7 miesięcy temu. GDDK i ja, Marcin Twardyski.
4: To pokazuje, jak bardzo ta inwestycja była potrzebna. Odcinek Milówka-Przybędza o długości 8,5 km zlikwidował wąskie gardło na ważnym szlaku prowadzącym na południe Europy. Dziś kierowcy mają do dyspozycji nowoczesną, bezpieczną trasę przez Beskidy.
0: Kluczowymi elementami tej trasy są dwa tunele, które wydrążono w masywach Baraniej Góry i Białożyńskiego Gronia.
5: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
0: Grzmi na Mazurach, deszczowo w pasie od Pomorza Zachodniego po Śląsk. W pozostałej części kraju pochmurno z przejaśnieniami, na termometrach w granicach 19 stopni. Najcieplej w centrum kraju, na południu i północy raczej w granicach 10 stopni. Jutro więcej słońca, pochmurno głównie w centrum, na wschodzie może grzmieć. Temperatura podobna do dzisiejszej.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycję Canva w Warszawie.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 13. Konrad Czuba i dzień dobry, witam bardzo serdecznie w zastępstwie za Tomka Kasprzyka. Będziemy pruć dzisiaj, proszę Państwa, lokomotywą Antyradia do godziny 16. Przypomnę, że jest tydzień z Mystic Festiwalem. Co prawda dzisiaj nie będę miał karnetów, ale na pewno w tym tygodniu w lokomotywie takie karnety będziecie mogli zdobyć. Za to zaproponuję Wam, to nie są karnety, tylko to są pakiety startowe na Runmageddon, także będzie jeszcze można pobiegać i zażyć trochę świeżego powietrza, czy tam błotka na twarzy. Takie atrakcje, proszę Państwa, dzisiaj. A muzycznie Guns N' Roses, Alanis Morissette, czy już za chwilę Eric Clapton. Tak gramy w Antyradiu. No i oczywiście każde maile zbieram pod konrad@antyradio.pl.

0: One and only Eric Clapton, Cocaine na antenie Antyradio 24 po 13. Proszę Państwa, no dzieje się. Szykujemy się do jutrzejszego wydarzenia. Oczywiście mówię o tym wydarzeniu chorzowskim, czyli koncercie Metaliki. Po godzinie 16 będziemy nadawać na żywo spod Stadionu Śląskiego. Po godzinie 20 na antenie usłyszycie jeden z archiwalnych koncertów Metaliki, a od godziny 23 prosto z naszego katowickiego studia na antenie pojawi się specjalna nocna audycja na żywo z pokoncertowymi wrażeniami Was właśnie. Także będziemy zachęcać do dzwonienia i dzielenia się tym, jak było. Będzie w zasadzie. Stanął także pop-up store w Katowicach. Chętnych jest mnóstwo. Ludzie stoją w deszczu, ryzykują zdrowiem, finansami również, bo niektóre gadżety potrafią być bardzo drogie. Tak, zwłaszcza jeden jest bardzo chętny, znaczy chętnie przez tych fanów poszukiwany, czyli limitowana edycja winyla wyprodukowana specjalnie z okazji polskiego przystanku trasy M72 World Tour. Także dzieje się.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Lokomotywa Antyradia stanowczo nabrała tempa. Guano Apes przed momentem na naszej antenie, a ja mówiłem o metalikowym pop-up store w Katowicach. Łukasz napisał a propos tego limitowanego winylu. Właśnie koleżanka z Katowic stała w kolejce od 8.30 po niego i ma mi wysłać jutro. Tanie nie było. To ja się zastanawiam, jak Łukasz przekonał koleżankę, jak zamierza się odwdzięczyć. Fajne takie koleżanki. A Kaśka z Katowic napisała, udało się nie stać w deszczu, tylko ci, co przyszli rano, zostali zmoczeni. Po godzinie 11 kolejka w środku na jakieś 30 minut, nawet mniej. Przy kasie zabolało, a do wypłaty daleko. No właśnie, zastanawiam się też, ilu biznesmenów się pojawiło na miejscu, tak żeby później sprzedać te artefakty z zyskiem. Nawet na Metalice robią flipy, proszę Państwa.

0: Z przytupem kończymy pierwszą godzinę Lokomotywy w poniedziałek, ale ja tu wrócę, proszę Państwa, wrócę z podwójnymi zaproszeniami na Runmagedon. Zalew Bardowskiego, Warszawa. Proszę się szykować. Będzie grubo.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Otoczenie prezydenta zapowiada interwencję w sprawie wstrzymania relokacji wojsk USA. Swoje działania zaczyna już resort obrony. Wiceministrowie lecą za ocean. Amerykanie tracą wiarygodność, komentuje tymczasem zagraniczna prasa. Prawda Antyradia. Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Prezydent i jego ludzie będą interweniować w sprawie wstrzymania relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Ale zanim zaczną rozmawiać z Amerykanami, chcą, żeby zrobił to resort obrony. Jeśli MON nic nie wskóra, my spróbujemy, mówi minister Marcin Przydacz.
1: Jeśli to nie przyniesie pozytywnego skutku, z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
0: Według ministra sprawa relokacji nie jest zamknięta. Zdaniem Przydacza zapewnienia Trumpa o niezmniejszaniu obecności wojsk USA w Polsce są wciąż w mocy.
2: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem wiceszefowie resortu obrony jadą za ocean. Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski ruszają już dziś do USA. Między innymi w Pentagonie mają rozmawiać o doniesieniach na ten temat, że ten anulował plany rotacyjnego rozmieszczenia w Polsce 4000 amerykańskich żołnierzy. W środę w tej samej sprawie minister obrony spotka się z Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem zagranica patrzy i komentuje, że sojusz z Amerykanami można włożyć między bajki. Polska prawdopodobnie najbardziej lojalny sojusznik USA w Europie liczyła na wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej, a stało się coś odwrotnego. Jak czytamy w szwajcarskiej prasie, ten fatalny sygnał polityczny pogłębia wątpliwości co do gotowości USA do udzielenia Europie wsparcia w razie konfliktu z Rosją.
2: Prawda Antyradia.
0: Po kilku chłodnych i deszczowych dniach poprawi się pogoda na Śląsku niemal specjalnie na koncert Metaliki w Chorzowie. Jutro w ciągu dnia będzie sporo słońca, a wieczorem, kiedy zacznie się koncert, na niebie może nie pojawić się żadna chmura.
3: Na pewno nie będzie padać, a temperatura, no powiedziałbym dość rzeźko, bo nieco ponad 10 stopni, ale myślę, że na koncercie i tak będzie z powodu samego występu Metaliki bardzo gorąco.
4: Czyli pelerynek przeciwdeszczowych raczej fani Metaliki nie muszą ze sobą zabierać.
3: Nie muszą, bo opadów w ogóle na ten koncert nie przewiduje, również w nocy z wtorku na środę bez opadów.
0: Mówił w rozmowie z Pauliną Kozioł kierownik Stacji Meteorologicznej Planetarium Śląskiego Damian Dąbrowski.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Brzmi w okolicach Konina i Łodzi, na Mazurach powoli przestaje, w Małopolsce, na Śląsku czy w Wielkopolsce deszczowo, w pozostałej części kraju pochmurno z przejaśnieniami, na termometrach w granicach 19 stopni. Jutro więcej słońca, pochmurno głównie w centrum, na wschodzie może grzmieć, temperatura podobna do dzisiejszej.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Aktywa w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 14, a przed momentem singiel zapowiadający 10. album formacji Muse, Cryogen. Tak się nazywa ten numer. A ja się nazywam Konrad Czuba i dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Rokomotywy. No i niebawem do rozdania będę miał pakiet startowy dla dwóch osób na najbliższy warszawski Runmagedon. To już ten najbliższy weekend, także jeśli lubicie różnego rodzaju przeszkody, wysiłek, błoto przede wszystkim, nie owijając w bawełnę, no to poczekajcie kilka chwil i taki pakiet będzie do zdobycia. A tu już ruszają The Offspring na antenie Antyradia. Za chwilę będzie ballada od ZZ Top.

0: Grupa Godsmack zrobiła niezły klimat na antenie Antyradia, a ja teraz mam dla was pakiet startowy Rekrut. Także rekrutuję, proszę państwa. Dwie osoby na nadchodzący Runmageddon w Warszawie na terenie Zalewu Bardowskiego. To wydarzenie 23-24 maja, czyli najbliższy weekend. No i tam będzie ponad 6 km trasy plus ponad 30 przeszkód. Także jeśli nie wystarczają wam przeszkody, jakie stawia przed wami zwyczajne życie i chcielibyście się sprawdzić jeszcze w boju, proszę bardzo, czekam na maile pod konrad@antyradio.pl. A skoro to jest Zalew Bardowski i ogólnie w inicjatywie dużo jest błota, to ja zapytam państwa o jakiegoś potwora z bagien, z mokradeł, no ewentualnie z jakiegoś tam jeziora, no możemy rozszerzyć ten teren. Proszę wskazać jakiegoś potwora z bagien albo z mokradeł pod adresem konrad@antyradio.pl.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Nie każda gwiazda jest spokojna.
4: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami, a jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30, tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026, Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym

0: miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
0: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Tin Lizzy.

Podcast de Rock Off on the Radio. Lokomotywa w Amteradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Green Day na antenie Antyradia. Ja pytałem państwa o jakiegoś potwora z bagien i naprawdę zostałem zaskoczony, ponieważ państwo głównie podawali Jożina z Bażin. Przypomnijmy może ten klasyk przy okazji.

Ale to banglało swego czasu. Wielkie gratulacje dla Bartka, który jako pierwszy podał Jożina z Barzin, aczkolwiek to nie była jedyna poprawna odpowiedź. Ktoś z Państwa napisał także Utopiec, to na Śląsku ponoć grasuje, a także Wiedźma Pleple. No fajnie, dobrze, to my lecimy już dalej bez Jożina z Barzin, a za to systemowe down. Natomiast Bartek wybiera się na Ranmageddon z osobą towarzyszącą. Może nawet Jożina spotka.

0: Utwór z 1965 roku. Niemożność osiągnięcia satysfakcji przez tak długi czas naprawdę może skończyć się nerwicą. Tak kończymy drugą godzinę Rokomotywy. W poniedziałek 7 minut pozostało do godziny 15, ale na pewno satysfakcję osiągną ci, którzy pojawią się dzisiaj w studiu Antyradia w naszej redakcji i spotkają się z muzykami Deep Purple, proszę państwa. Przygotowania trwają. A przed nami ostatnia godzina Rokomotywy, a już za chwilę prawda Antyradia, będzie też prognoza pogody.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
18: na mediaexpert.pl?
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Muse.

0: AM. Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Prokuratura wyjaśni sprawę fałszywych wezwań służb pod adresy pracowników TV Republika. Amerykańskie czołgi będą serwisowane u nas. Jest umowa. Tramwajowe utrudnienia wkrótce w Krakowie. Potrwają około pół roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Śledczy zajmą się sprawą fałszywych wezwań policji pod adresy pracowników TV Republika. One dotyczyły rzekomego zagrożenia życia dzieci. Sprawcy wysyłali je przez komunikatory, czaty internetowe i wiadomości e-mail w ubiegłym tygodniu. Nad ustaleniem ich tożsamości pracuje teraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, ale takie sprawy zajmują czas, mówi Marcin Zagórski z CBZC.
2: Bo są to postępowania, gdzie musimy się zwracać o różnego rodzaju dane teleinformatyczne, często także poza granice naszego kraju. To trwa.
1: W piątek w związku z całą sprawą policja zatrzymała 53-latka. Potem okazało się, że jest niewinny, bo sprawcy włamali się do jego skrzynki mailowej.
0: Prawda Antyradia.
1: Amerykańskie Abramsy będą serwisowane w Polsce. W wojskowych zakładach lotniczych w Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników tych czołgów. To jedyne takie miejsce w Europie i trzecie na świecie. W podpisaniu umowy wziął udział m.in. Donald Tusk i odniósł się do wstrzymania relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski.
3: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą. Macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Polskie wojsko będzie korzystać z prawie 370 czołgów Abrams.
0: Prawda Antyradia.
1: Wpadka dilera w Grudziądzu. Mundurowi znaleźli w mieszkaniu 37-latka ponad 30 kg narkotyków różnego rodzaju, a w drugim z wynajmowanych przez niego lokali było jeszcze ponad 12 tysięcy opakowań leków. Podejrzanemu grozi nawet 20-letnia odsiadka.
0: Prawda Antyradia.
1: Od 6 czerwca tramwaje w Krakowie przestaną kursować do Bronowic. Z tego dnia startuje przebudowa węzła przy Teatrze Bagatela. W pierwszym etapie przebudowy pasażerów będą woziły autobusy zastępcze. Później pojawi się specjalny tramwaj, zapowiada dyrektor zarządu dróg Jarosław Tabor.
4: Zostanie zamontowana tak zwana rozjazdówka na ulicy Karmelickiej i pojawi się też dwukierunkowy tramwaj, który będzie woził mieszkańców ogólnie z Bronowic do właśnie mniej więcej wysokości ulicy Garbarskiej.
1: Prace zakończą się na początku przyszłego roku.
5: Pełna Kultura, zapraszam. Po miesiącach plotek, przecieków i spekulacji oficjalnie rusza oficjalny casting na nowego Jamesa Bonda. Według portalu Variety za wybór odpowiedniego aktora odpowiada Nina Gold, która nadzorowała castingi m.in. do Gry o Tron. Według wspomnianych spekulacji głównym faworytem ma być teraz Jacob Elordi, ponoć popierany przez samego Jeffa Bezosa, szefa Amazona, którego firma kupiła prawa do Bonda. Szybciej i taniej ma powstać Avatar 4. Mówi o tym sam reżyser James Cameron. W podcaście Empire stwierdził, że ta optymalizacja ma pierwszeństwo nawet przed scenariuszem. Kolejne filmy miałyby powstawać w dwukrotnie krótszym czasie i przy budżecie mniejszym o 1/3, ale jeszcze nie wiadomo, jak tego dokonać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Grzmi w okolicach Konina i Łodzi, na Mazurach przestaje, w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce deszczowo, w pozostałej części kraju pochmurno z przejaśnieniami, na termometrach w granicach 19 stopni. Jutro więcej słońca, pochmurno głównie w centrum kraju, na wschodzie może grzmieć, temperatura podobna do dzisiejszej.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Tak, jedziemy dalej, proszę Państwa. Już prawie 13 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę Lokomotywy w poniedziałek. A jutro w Chorzowie jedyny taki dzień w roku, kiedy kontrolerowi biletów można okazać bilet Metaliki. Będzie to ważny bilet w tramwaju czy autobusie, naprawdę. Jutro w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii uczestnicy koncertu jeżdżą za darmo. Chociaż dokładnie od godziny 13 do północy, żeby nie było nieporozumień. Przed 13 proszę zakupić inny bilecik. A to już Bon Jovi na antenie Antyradia. Za chwilę Blue Oyster Cult.

Kłamcy Radio w poniedziałek, 23 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, okazuje się, że AI nie wszystko rozumie. Wyszło to podczas transkrypcji dokumentów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Na przykład sztuczna inteligencja nie potrafi rozczytać tak zwanej szwabachy, czyli

0: opinie przyjaciółek, rodziny. Myślę, że to może być bardzo emocjonująca, aczkolwiek pewnie momentami trudna lektura. Emocjonująco, ale nie trudno będzie na antenie Antyradia w tej godzinie. Dio czy Metallica zagrają dla was.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: To jest Rock News w Antyradio.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Metallica, jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Mamy godzinową rozpiskę całego wydarzenia. Otwarcie bram o 16, o 18 publikę rozgrzewać zaczną Knock Loose. Godzinę później Gojira, a Metallica zapowiada się na 20.30. Dotychczasowe doświadczenia z tegorocznej trasy sugerują jednak, że zespół wyjdzie na scenę nieco później. Nieco wcześniej, bo już dziś działa specjalny pop-up store Metalliki. W katowickim MCK-u możecie przebierać w rzeczach z logo zespołu. Są tam m.in. limitowane biało-czerwone winyle z albumem 72 Seasons i parę innych przedmiotów, których nie znajdziecie jutro przed stadionem. Co znajdziecie przed stadionem, to Antyradio. Jutro program specjalny z Palnika tuż obok kotła czarownic. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
6: To był Rock News w Antyradio. Lokomotywa w Antyradio. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Jest taka fantastyczna, zakulisowa scena, kiedy Ronnie James Dio śpiewa na potrzeby filmu Tenacious D, Pick of Destiny, i jak wydrze się na tym nagraniu, to po prostu jeden z facetów chyba upadł na podłogę. Naprawdę. Proszę sobie to wpisać. Ronnie James Dio, Pick of Destiny. Sami zobaczycie. Natomiast przed nami kapela, która no nie schodzi z ust naszych i wielu różnych innych. Chociaż antyradiowców zwłaszcza, bo oczywiście mamy patronat nad tą imprezą. Metallica już jutro w Chorzowie. Ten numer, który słyszycie na antenie, będzie.

0: Sandro, specjalnie dla Ciebie ten utwór.
1: Bardzo dziękuję. Piękna to piosenka.
0: Sandra Hajduk-Popińska, Tomek Obertyn. Cześć.
2: Cześć.
0: Dzień dobry. Przygotowaliście się do spotkania z Deep Purple dzisiaj?
1: Słuchaj, ja zdradzę tajemnicę, ja już widziałam się dzisiaj z panami.
2: Sandra już odbyła tę rozmowę, także ona jest przygotowana.
1: Ale jesteśmy podekscytowani.
0: Czyli będzie puszczone to, co dzisiaj nagrałaś.
1: Nie. Będzie coś zupełnie nowego. Sami nie wiemy, co powiedzą nam na żywo.
2: Aha. To się okaże wszystko. Mamy dla nich pytania naszykowane, ale jakie, to się musicie koniecznie dołączyć do nas.
1: Roger Glover
0: to
1: i Don
0: Avery. To się zaraz okaże. Po 16. Tak, a ja już mówię, do usłyszenia. Konrad Czubaj, pa!
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Moe Mofley.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
14: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
13: Są sprawdzone przepisy
14: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
13: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
14: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
21: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
24: Poszukiwania trzech osób w rzece Warcie w Poznaniu zakończone. Ceny ropy na światowych rynkach znów w górę. Technologiczne nowinki będzie tworzyć Politechnika Warszawska za pieniądze z Unii.
23: Prawda Antyradia.
24: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Koniec poszukiwań trzech osób w Warcie w Poznaniu. Służby przeszukały 10-kilometrowy odcinek rzeki i niczego nie znalazły. Sprawę zgłosiła pijana kobieta, która teraz zostanie przesłuchana. Twierdziła, że wcześniej sama weszła do wody i namówiła do tego jeszcze trzy inne osoby, które już z niej nie wyszły.
25: W związku z uzyskaniem takiej informacji obowiązkiem policjantów i służb było sprawdzenie terenu przy wskazywanym rejonie.
24: Kobieta przebywa teraz w szpitalu, musi wytrzeźwieć przed przesłuchaniem. Poszukiwania trwały prawie 7 godzin.
23: Prawda Antyradia.
24: Ropa wciąż drożeje na światowych rynkach, bo wciąż nie ma porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny. Globalne podwyżki zobaczymy i na naszych stacjach, ale wzrosty nie będą dynamiczne, mówi Jakub Bogucki z ewetrol.pl.
26: Jeżeli za tym nie pójdą jakieś konkretne działania, to później jest szansa, że trochę nam się to wytłumi, także w cenach ta zmiana zwyżkowa nie będzie aż tak drastyczna. Natomiast na razie jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
24: Jutro benzyna 95 będzie o 5 groszy droższa niż dzisiaj. Olej napędowy zdrożeje o 3 grosze, czyli odpowiednio 6,42 i 6,85 zł.
23: Prawda Antyradia.
24: 20 tysięcy skontrolowanych kierowców, 20 z nich po alkoholu. Z wynikiem na poziomie 0,1% zakończyła się akcja Trzeźwy Poranek na Podkarpaciu. Większość zatrzymanych, 15, wydmuchało ponad 0,5 promila, pozostałych 5 mniej niż 0,5. Oni odpowiedzą za wykroczenie, nie za przestępstwo.
23: Prawda Antyradia.
24: Rozwój nauki za unijne pieniądze. Politechnika Warszawska dostała ponad 15 milionów złotych na dwa projekty.
27: Skoro to Politechnika, to będzie technicznie. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Roboszuk.
28: Elektroniczne, cyfrowe drukowanie, innowacyjne technologie wspierające lotnictwo.
27: Naukowcy spróbują obniżyć wagę samolotów i będą drukować na przykład inteligentne naklejki dla wojska, które mają monitorować stan żołnierzy. Będą też rzeczy, które przydadzą się cywilom. Politechnika Warszawska, Tomasz Chmielewski.
29: Inteligentne opakowania, które monitorują stan produktów spożywczych i potwierdzają ich przydatność bądź nie do spożycia.
27: I to nie ma być sztuka dla sztuki.
28: Politechnika będzie współpracowała z przedsiębiorcami.
27: Joanna Obuchowska, Antyradio.
24: Deszczowo w Wielkopolsce, w Łódzkiem czy Zachodniopomorskiem, w większości kraju pochmurno z przejaśnieniami. Jutro nieco więcej słońca, będzie się chmurzyć głównie w centrum kraju, na termometrach w granicach 20 stopni. W środę do 22. Opady, jeśli będą, to raczej przelotne.
23: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
30: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
31: Już za chwilę w waszej przytomności Roger Glover i Don Airey, muzycy Deep Purple, będą naszymi gośćmi. Sandra Hajduk-Popińska,
32: Tomek Ambrożowy.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Ekscytacja sięga najwyższego poziomu, bowiem już za moment tu to w prawda. Tym studio zasiądą członkowie zespołu Deep Purple, Don Airey i Roger Glover, a my będziemy mieli przyjemność dla was z nimi rozmawiać.
2: I to na żywo, jeszcze przed godziną 17, także koniecznie zostańcie z Antyradiem. Dzisiaj w programie również coś, co brzmi jak sequel powieści Lew, Czarownica i Stara Szafa.
1: O.
2: Czyli posłanka, kilometrówki i łódź kabinowa Bachia.
1: Będą też wejściówki na Mystic Festival, na którym w tym roku Black Label Society, Megadeth, Down. Myślę, że warto zawalczyć.
2: Sprawdzimy również, czy w górach długość ma znaczenie i ustalimy, którego polityka zaprosiliby Polacy na grilla.
1: To także wszystko i jeszcze więcej dzisiaj w parze z głośników, także bądźcie z nami do godziny 20, a jutro też bądźcie z nami, tylko już na żywo w Chorzowie, bo para z głośników jutro z Chorzowa nadaje.
2: Tak, my dzisiaj po programie od razu wsiadamy w samolot i lecimy. Znaczy, no może nie dzisiaj, jutro rano. Będziemy grać ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, tam wystąpi Metallica. No a już teraz odpalamy sobie fantastyczny kawałek Emil Wolfie, no i Eagles of Death Metal, Lips. Także złóżcie usta do pocałunku.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Kto odwiedzie cię do domu? W oryginale ten kawałek wykonywał zespół The Cars, a w parze z głośników w wykonaniu Deftones. Niemniej doskonały numer Drive. No kto was odwiezie do domu? No my was odwieziemy zawsze do domu.
2: My was bardzo chętnie też zawieziemy, metaforycznie wprawdzie, ale jednak na Mystic Festival, bo mamy dla was dzisiaj do oddania w wasze ręce gorący podwójny karnet na to wydarzenie. Wydarzenie, które odbywa się w dniach 3-6 czerwca w Gdańsku. No i proszę pana, plejada gwiazd metalu, Black Label Society, Megadeth, Down.
1: No a poza tym, proszę pani, to jest ostatnia szansa, żeby wybrać się na Mystic Festival w Stoczni Gdańskiej, jakby nie patrzeć, legendarne miejsce, więc jeśli chcecie być świadkami historii, być w miejscu, które naprawdę, naprawdę wiele znaczy.
2: Zobaczyć, jak metal wypełnia te ściany.
1: No to koniecznie musicie do nas pisać, a dzisiaj pytanie konkursowe brzmi następująco. Jakie jest najbardziej mistyczne zdarzenie z twojego życia? Możecie podejść do tego z przymrużeniem oka.

0: Mystic Festival, także naprawdę warto. paramopa.antyradio.pl 321-321-600, a za chwilę Boston Modern Feeling, a ja wygrałem właśnie w konkursie na najbardziej, najszybciej mówiącego czynnikarza w Polsce.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.
6: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
5: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją.

0: i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Zrób sobie personalizowaną okładkę płyty Metallica. Zespół znów uruchomił generator logo, przypominającego logo tej kapeli właśnie. Tyle, że możecie tam wpisać, co chcecie. No na przykład Megadeth. Na specjalnej stronie internetowej wasze logo jest nakładane na okładkę albumu Reload. To wszystko to promocja nadchodzącej reedycji wspomnianego krążka. Premiera tak wersji podstawowej, jak rozszerzonej, ale i wypasionej. Na winylach 15 CD i 4 DVD 26 czerwca. Wcześniej, bo jutro Metallica zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Otwarcie bram o 16, sam główny koncert zacznie się o 20.30. Wcześniej wystąpią jeszcze Nautilus i Gojira. Przed stadionem z kolei stanie mobilne studio Antyradia. Zapewniam, warto zajrzeć. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
8: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Za 20 minut godzina 17. My w Antyradiu umiejętnie łączymy dla Was muzykę polską i tą zagraniczną. Przed chwilą była Kobra Nocka, za chwilę usłyszycie Deep Purple i nowy
2: utwór. To zagraniczny
1: utwór,
2: zespół, tak?
1: Jak najbardziej. I co więcej, usłyszycie ich nie tylko muzycznie, ale prawdopodobnie też paszczowo, że
2: dokładnie,
1: tak powiem, panowie zawitają do naszego studia. Mamy taką nadzieję, bo na razie fani ich pochłonęli parę pięter niżej.
2: Ale spokojnie, nasza Ania na pewno ich wyprowadzi i przeprowadzi do nas, żebyśmy mogli porozmawiać z nimi na żywo. No a teraz zmieniamy temat, słuchajcie. O, widzę, już idą. Dobrze,
1: tak.
2: Ale to jeszcze za chwilę musicie uzbroić się w cierpliwość. Teraz news z cyklu Polskie Drogi. Posłanka Anna Maria Żukowska, słuchajcie, w 2025 roku pobrała z Sejmu 38 tysięcy złotych na kilometrówki.
1: No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że mieszka i pracuje w Warszawie. Z deklaracji wynika, że pokonywała 90 kilometrów dziennie, jednak jak wynika z oświadczenia majątkowego złożonego w 2025 roku, Żukowska nie posiada w ogóle samochodu. Jedyną ruchomością, jaką dysponuje, jest łódź kabinowa Bachia.
2: A, czyli transport wodny. No, cała naprzód. No, jak donosi Inspekcja Ruchu Drogowego, po drogach stolicy Żukowska też prawdopodobnie podróżowała wanną.
3: Gdzie tak ja, przy niej ten ja.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: I słowo ciałem się za moment stanie, ale zanim panowie z Deep Purple u nas, to my wam zagramy Three Doors Down.
2: When I'm gone.

0: promocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: jest to decyzja sądu w sprawie adwokata od trumien na kółkach. Jutro wizyta Putina w Pekinie. Eksport energii wśród tematów planowanych rozmów. Posypały się mandaty. Prawie 40 tysięcy złotych za złe parkowanie w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Adwokat od strumień na kółkach odsiedzi większość wyroku. Tak zdecydował sąd w Olsztynie w związku z tym, że Paweł K. zamiast stawić się do więzienia, próbował się ukrywać. W związku z bezprawnym utrudnianiem wykonania kary będzie musiał się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero nieco po ponad roku. Do odsiedzenia ma w sumie 18 miesięcy. To kara za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety w 2021 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Putin jutro w Pekinie. W środę spotka się z przywódcą Chin. Rozmowy z Xi Jinpingiem będą dotyczyć m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Jak przekazał doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow, tą drogą miałoby być eksportowane do 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Niespełna tydzień temu z wizytą w Pekinie był prezydent USA Donald Trump.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 40 tysięcy złotych. Tyle wyniosła łączna suma mandatów, które w ciągu tygodnia nałożyła Straż Miejska w Katowicach. I mowa tu jedynie o tych nieumiejących parkować.
2: W ciągu 7 majowych dni strażnicy miejscy w Katowicach ujawnili 394 wykroczenia. Najczęstszym grzechem kierowców było ignorowanie znaków zakazu parkowania. 135 interwencji dotyczyło parkowania na ścieżkach rowerowych, chodnikach czy przejściach dla pieszych, a 18 kierowców zniszczyło zieleń. Najwięcej interwencji było w centrum Katowic. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Trujące ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli u UOKiK-u okazało się, że aż 7% sprowadzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych. I byli rekordziści. UOKiK, Jagoda Kruszewska.
3: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
0: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry, ale kumulacja kadmu czy ołowiu w organizmie może prowadzić do raka. Prawie 7 minut po 17 to była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Burza w okolicach Płocka i Białej Podlaskiej, na zachodzie i południu kraju raczej pochmurno, na wschodzie miejscami wychodzi słońce, jutro bez opadów w większości kraju, na Pomorzu, Mazowszu i północy Mazowsza niewykluczone burze, w środę więcej słońca i do 22 stopni, w czwartek znów może pokropić w większości kraju.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: The Afghan Weeks za nami, kwadrans po godzinie 17. Gwiazdy rocka, gwiazdy w Antyradiu. Dzisiaj odwiedzili nas przed sekundą dosłownie, dopiero co wyszli. Roger Glover, basista oraz Don Airey, klawiszowiec zespołu Deep Purple.
2: I aż nam się łezka wokół zakręciła, dlatego że to było tak miłe spotkanie, ale jesteśmy wam winni dokończenie historii Rogera Glovera, który przed kilkoma minutami opowiadał o swojej gitarze w ciekawych okolicznościach zakupionej. Jeżeli słuchaliście, to musicie jeszcze usłyszeć od nas, że to jest gitara, na której powstał Smoke on the Water.
1: No i to zdradził nam Roger Glover na tak zwanym poza anteniu. A jeśli macie ochotę zerknąć, jak to właśnie wyglądało, jak wyglądała wizyta tych dwóch legend u nas w studiu Antyradia, to wbijajcie również na nasze media społecznościowe. A my dzisiaj dla was będziemy mieli jeszcze mnóstwo gwiazd. Będziemy rozdawać bilety na Mystic Festival. No a kolejna gwiazda, która jest w line-upie na teraz, to Green Day. Sięgamy po piękny kawałek Boulevard of
2: Jedziemy
1: Broken.
2: Jedziemy z tym naszym festiwalem.
1: Dreams.

0: muszę wam powiedzieć, że tę piosenkę słyszałem już milion razy i posłucham ją z przyjemnością jeszcze milion kolejnych razy, bo taka klasyka rocka się po prostu nie starzeje i wciąż smakuje doskonale.
1: Ona taka swojska, taka polska jest, wręcz powiedziałabym. Tak? Brzmi jak nasza.
0: Słyszysz tam Chopina?
1: Mazurki? Brzmi jak nasza, jak nasz ziemniak polski, taka bliska
0: trochę
1: sercu.
0: Trochę tak, to prawda.
1: Mogłoby się, widzisz, wydawać, że nie ma nic bardziej polskiego niż ziemniak, prawda?
0: No, a jednak cebula.
1: Okazuje się, no tak. A jednak okazuje się, że do kartofli, do pyr, do ziemniaczków, tych polskich, Polaków trzeba przekonywać.
0: No tak, słuchajcie, Ministerstwo Rolnictwa ruszyło z kampanią Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, bo po rekordowych zbiorach w magazynach zalegają miliony ton kartofli po
1: Rolnicy
0: prostu.
1: Rolnicy komentują jednak, że kampania wystartowała trochę za późno, bo o problemie alarmowali już zimą.
0: Ale jak mówi stare polskie przysłowie, lepiej późno niż po frytkach.
1: Wiesz, w praktyce chodzi o to, żeby Polacy wrócili do korzeni swoich. Tak. Najlepiej tych pod ziemią.
0: Bo matko.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Kastorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
12: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rozgrzewka przed Metaliką dziś w Chorzowie. W Leśniczówce nadchodzi Before Party, a otwarcie drzwi za godzinę. Na miejscu już czekają stoiska takie jak Cliff Burton Shrine czy Strefa Glanów. No i czekają na was też koncerty. O 19.30 Snakebite, o 20.45 Rusty Head z metalikowymi coverami. Nie zabraknie też konkursów i Antyradia. Jeśli chodzi o rozgrzewkę przed Metaliką, już działa specjalny pop-up store w katowickim MCK-u. To oficjalna miejscówka zespołu, w której dorwiecie rzeczy niedostępne nigdzie indziej. Jak na przykład biało-czerwony winyl z albumem 72 Seasons. Sklep działa dziś, jutro i pojutrze. Metalika, przypomnę, jutro o 20.30 na Stadionie Śląskim. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: I wszyscy kochani, my jesteśmy
2: rock'n'rollowcami.
1: No my w parze z głośników to na pewno i wy wiemy, że też przypominamy
3: Sandra wam... przed chwilą grała na gitarze wirtualnie.
1: Na banjo.
3: No, szkoda, że państwo tego nie widzieli.
1: Przypominamy wam, że jutro będziemy mieli okazję spotkać się na żywo z wami tuż przed koncertem Metaliki na stadionie w Chorzowie. Będziemy prowadzili audycję dla was i można zbić pionę i my na was czekamy.
3: Tak, możemy nawet jakiś autograf rozdać czy coś za Metalikę. Dobrze.
1: Ja będę Hetfieldem, a ty Kirkiem, dobra?
3: Dobrze, no. Super, no to mamy ustalone. Powiedziałeś, że na żywo, to teraz wybieramy się do Żywca, kochani.
1: Dobra.
3: Pod Żywcem uroczyście otwarto ścieżkę rowerową. Były przemówienia, przecinanie wstęgi, no i oczywiście górale w strojach ludowych.
1: I nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ścieżka ma 500 metrów długości.
3: No, zawsze mówiłem, że dla górala ważna jest nie długość, a głębokość.
1: Co?
3: Portfela.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ty mój biały misiu, ty skrupówek.
3: Nie ma takiego. Jesteśmy tu, można sobie zrobić zdjęcie. Dobrze, i gramy. Alien and Farm już teraz. Smooth Criminal.

0: Queensryche i Silent Lucidity na naszej antenie, tak sentymentalnie bardzo dzisiaj w parze z głośników, a za chwilę będzie jeszcze bardziej. Za chwilę też wrócimy do naszego konkursu.
1: A w tym konkursie rozdajemy wam bilety na Mystic Festival i mało tego, że rozdajemy bilety, do zgarnięcia jest również merch festiwalu, na którym pojawią się takie zespoły jak Megadeth, Black, Label Society czy Mastodon oraz Down. Także bądźcie z nami, za chwilę również Prawda Antyradia.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: wkrótce zarzuty dla podejrzewanych w sprawie śmierci 13-latka na Mazurach. Kasowanie punktów karnych za drogowe przewinienia będzie trudniejsze od czerwca. Metallica jutro w Chorzowie. Będą zmiany w organizacji ruchu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Trwają przesłuchania zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka na Mazurach. Dziecko znaleziono na bagnistych terenach i nie udało się go uratować. Policja zatrzymała 4 osoby w wieku od 30 do 43 lat, które miały się wdać w awanturę ze zmarłym i jego rówieśnikami. 13-latek według ustaleń śledczych uciekał przed mężczyznami, ale nie wiadomo, dlaczego ci go gonili. Kluczowe dla postawienia zarzutów będą wyniki sekcji zwłok.
1: Prawda Antyradia.
0: Sceny jak z filmu Oszukać przeznaczenie na Krajowej 78 w świętokrzyskim Jędrzejowie. Stalowe, kilkutonowe rury spadły z ciężarówki na inne auto. Kobieta, która je prowadziła, przeżyła i trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana.
1: Prawda Antyradia.
0: Kasowanie punktów karnych za drogowe przewinienia będzie trudniejsze. Zmiana przepisów wchodzi w życie w czerwcu, dlatego teraz przybywa chętnych, aby zredukować ich liczbę na starych zasadach. Później nie będzie można wymazać kary za przekroczenia prędkości, spowodowanie wypadku za jazdę po alkoholu czy rozmawianie przez telefon. Nowe przepisy są niewiadomą, mówi Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
2: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami właściwie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
0: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, bez zmian zostanie kasowanie punktów po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu.
1: Prawda Antyradia.
0: Meta, Stadion Śląski. Koncert Metaliki już jutro i w związku z nim policja informuje o sporych zmianach w organizacji ruchu wokół kotła Czarownic. Śląska drogówka, Arkadiusz Chudy.
3: Włączony zostanie możliwość skrętu w lewo w ciągu ulicy Katowickiej w kierunku ulicy Parkowej. Zamknięcie dla ruchu pojazdów łącznikami pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Tysiąclecia. Zamknięcie łącznika między jezdniami na ulicy Chorzowskiej i Katowicką wdrożone będzie od godziny 16 do zakończenia imprezy.
0: Szczegóły są na stronie śląskiej policji, która przypomina też, że w przypadku ręcznego kierowania ruchem należy się bezwzględnie stosować do poleceń służb. 2,5 minuty po 18.
4: Pełna kultura, zapraszam. Will Smith zagra w thrillerze Supermax. To będzie film o agentach FBI, którzy rozwiązują zagadkę zabójstwa w najbezpieczniejszym więzieniu świata. Produkcja trafi bezpośrednio na platformę Amazona, dystrybucji kinowej nie będzie. Pomimo, że firma zapłaciła za prawa do filmu $70 milionów. To była jedna z większych tego typu umów w ostatnich miesiącach. Zbroja Boga doczeka się 4. części, po 40 latach od debiutu pierwszej. Poprzednie reżyserował Jackie Chan, teraz zajmie się tym Robert Khan, który wcześniej czuwał nad scenami walk. Film będzie kręcony w Kazachstanie i Azerbejdżanie latem tego roku. Premiera najpewniej w połowie przyszłego roku. Atak rekina pokrzyżuje weselne plany. Mniej więcej o tym będzie film Cham, którego zwiastun trafił właśnie do sieci. Fabuła będzie się kręcić wokół rybaka psychopaty, który próbuje złapać rybę na przynętę z ludzi.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Burza w okolicach Łodzi i Nowego Dworu Mazowieckiego. W nocy raczej bez opadów, jutro w ciągu dnia podobnie w większości kraju. Na Pomorzu, Mazowszu i północy Mazowsza niewykluczone burze. W środę więcej słońca i w granicach 22 stopni. W czwartek znów może pokropić w większości kraju.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Przejmujący wokal, przejmujący kawałek, no i fantastyczne riffy, czyli Europe w parze zgłośników One on One, 12 minut.
2: Nie, wcale nieoczywisty wybór muzyczny jak na Europe, prawda?
1: Owszem, to prawda, to się wszystko zgadza. Natomiast oczywistym wyborem jest to, że my rozdajemy wam, naszej kochanej słuchalności, bilety. Jakie mamy, a mamy?
2: Mamy wejściówki na Mystic Festival, a na nim w tym roku grają prawdziwe tuzy, bo i Black Label Society, i Down z Philem Anselmo, i Megadeth. Co trzeba zrobić, Tomku, żeby je zgarnąć?
1: Otóż, Sandro, droga moja przyjaciółko...
2: Lubimy tak w wołaczu do siebie.
1: Uwielbiamy. Trzeba do nas napisać, paramaupa@antyradio.pl, bądź zadzwonić, 321-321 i uwaga, końcówka 600. Zostawiajcie nam numer telefonu do siebie i opowiedzieć o najbardziej mistycznym zdarzeniu w swoim życiu. Śmiało czekamy do godziny 20. Halo?
3: Witam, Zbyszek z tej strony.
1: Siema.
3: Moim mistycznym takim przeżyciem ostatnio było, obudziłem się i widziałem na stole bilet na Mystic Festival tegoroczny. I do tej pory nie wiem, czy to sen, czy jawa.
4: Nie wierzę w takie cuda.
1: No, ale zobaczymy, co się jeszcze okaże. 321-321-600.
5: Najbardziej mistycznym wydarzeniem w moim życiu było pojechanie, polecenie do Birmingham i spotkanie tam mojego największego idola, czyli Tonego Iommiego z Black Sabbath, który, kiedy zobaczył, że przyleciałem z Polski, zgodził się podpisać mi płyty.
1: No i pięknie.
2: Chciałabym takiego mistycznego doświadczenia, wiesz?
1: Ja też bym chciał. Ostatni raz w Stoczni Gdańskiej Mystic Festival, dzwońcie i piszcie. No a tymczasem Nirvana, Ole Polocis.

0: Niektórzy mówią na ten zespół U2, my mówimy na niego YouTube, Pride in the Name of Love w parze z głośników, a już za kilka chwil między innymi Dogstar pojawi się również zespół Kiss.
1: A teraz łamiąca wiadomość z przedostatniej chwili. Polacy wskazali, którego polityka zaprosiliby na grilla.
0: No właśnie, tak się składa. 21% respondentów, słuchajcie, zaprosiłoby na wspólne biesiadowanie prezydenta Nawrockiego. O. Donalda Tuska tylko 16%.
1: Ciekawe, żadnego z polityków nie zaprosiłoby aż 34% ankietowanych, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster na zlecenie SuperExpressu.
0: Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Przecież każdy doskonale zna się na kiełbasie wyborczej.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Greetings, all earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
4: This is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio.
6: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
19: Wow, zrobiłam dyszkę.
20: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
21: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością?

0: Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.
2: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Co podnosi ciśnienie lepiej niż trzecia kawa?
1: Para z głośników.
0: Bardzo dobrze, siadaj, dostateczny. Dogstar, all in now. 22 minuty do godziny 19. Kochani, wy tam sobie zmierzacie w stronę Fajrantu, albo jeszcze siedzicie w robocie, nieważne gdzie jesteście.
1: A może jadą już do Chorzowa, na metę.
0: Może tak być. No, a tymczasem...
1: A my tymczasem lecimy do Annapolis w stanie Maryland. Tam bardzo dziwne rzeczy się dzieją, słuchajcie, bo ludzie zbierają się co roku, żeby przywitać ciepłą pogodę, paląc swoje skarpety.
0: No i to jest taki nieoficjalny start sezonu żeglarskiego w Zatoce Chesapeake.
1: Widać, ten listopad za oknem trwa, bo my nie spaliliśmy swoich skarpet, słuchaj.
0: No, tylko wiesz, najpierw trzeba mieć parę.
1: No, gdzieś na świecie para zakochanych pali razem skarpety na plaży i patrzy na zachód słońca, wiesz. To jest właśnie ta inna jakość życia.
0: Tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: My tu śmieszkujemy, bo ja ciągle szukam tej pary. O, jesteś, Tomek! O!
0: No, no, proszę bardzo! I skarpeta się też znalazła,
1: no,
0: zobacz.
1: No proszę. I nie śmierdzi.
0: Kiss, tak, zmieniając temat, prawda? I was made for loving you.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Piękny kawałek ma nam szare miraże. No to człowiek tworzy jednak metamorfozy, jakby nie patrzeć.
2: Oj tak, ma nam za nami, a przed nami już za moment rozwiązanie konkursu dnia dzisiejszego, chociaż macie jeszcze parę chwili, by spróbować swoich sił.
1: Tak.
2: I zgarnąć podwójny karnet na Mystic Festival. A pytamy was dzisiaj o wasze najbardziej mistyczne doświadczenia życiowe.
1: Bilety na Mystic Festival, który po raz ostatni wydarzy się w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej. No i również merch tego festiwalu. 321-321-600.
3: Miałem kiedyś takie przeżycie, że jak gotowałem wodę na kuchence gazowej, podkreślam, na kuchence gazowej, to wywalało korki. Przez pół roku nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że moja babunia mnie straszy, bo mieszkałem po niej w mieszkaniu. I wreszcie kiedyś doszedłem do pewnego wniosku, że się coś błyszczy w tej ścianie. To się okazało...
1: Matka Boska.
3: Tapeta papierowa przykrywała dwa kable elektryczne, które zbierały prąd wtedy właśnie, kiedy się wilgoć pojawiała.
1: Okej, czyli sprawa się wyjaśniła. Dobrze, 321-321-600, halo? Halo?
4: Cześć, jako dziecko, myślę, że jako 11 albo 12-latek wybrałem się na wycieczkę z moimi kumplami. Topiłem się tam. Mój kolega Maciek pomógł mi i zanurkował i mnie po prostu wypchnął, mi uratował życie. Mówię o tym, bo mistyczne zdarzenie, jedno z najmistyczniejszych właśnie wydarzyło się wtedy, jak byłem pod wodą i miałem dużo obrazów po prostu ze swojego życia przed oczami.
1: Piękna historia.
2: Niezwykłe.
1: Czekamy na kolejne. 321-321-600 oraz paramaupa.antyradio.pl. Za chwilę również Prawda Antyradia.
5: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
6: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie.

0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: klasa. Po prostu klasa sama w sobie. Nowy utwór Stonesów, In The Stars. Wszedł nam w ucho doskonale i wam chyba też się tam zakręcił.
1: No jeśli gwiazdy, to tylko w Antyradiu. Dzisiaj odwiedzili nas Deep Purple, a my rozdajemy wam przeróżne bilety, między innymi na gwiazdy, które wystąpią na festiwalu Mystic.
0: Wyczesane te wejściówki są, a teraz do gminy Czosnów chyba, prawda?
1: Owszem, tak, bo otrzymamy też oko na pulsie spraw. Sprawdzamy, co dzieje się w tak zwanych regionach. Mieszkaniec gminy Czosnów wspomnianej z niewiadomych powodów, słuchajcie, wpadł w szał i za cel swojej agresji obrał budynek miejscowej komendy policji. Zniszczył drzwi oraz okno komisariatu, a funkcjonariuszy zalał najgorszymi wulgaryzmami oraz groźbami, donosi portal kryminalki.pl.
0: No jakby tego było mało, to rano tego samego dnia zniszczył także szafę sterowniczą w lokalnej przepompowni ścieków.
1: No proszę, najpierw potok wulgaryzmów, a potem to. Można powiedzieć, że tego dnia w Czosnowie szambo wywaliło dwa razy.
2: Tak, to prawda.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To żeby ten zniesmak zmazać z ust, teraz Jet. Are you gonna be my girl?
0: Czemu z ust? Dobra. Tak się powiedziało redaktorowi.
1: Dobra, nieważne.
0: Dobra, zaraz mnie to wytłumaczy. I'm gonna be your girl.
1: Fajno.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: No kto z nas ich nigdy nie budował, zwłaszcza gdy pełno w szkle. Zamki na piasku, bo o nich mowa, Lady Punk za nami, a już za chwilę przeniesiemy się do innej muzycznej piaskownicy, równie znakomitej, bo Depeche Mode pojawią się z kawałkiem Enjoy the Silence.
2: Ale najpierw zrobi się mistycznie, bo pora rozwiązać nasz konkurs i wysłać kogoś z was na Mystic. Tomek, ty się nie śmiej, bo ja wam coś powiem. Ja mam czapkę z Daszkiem na głowie i co chwilę uderzam o mikrofon tym Daszkiem. Po prostu Tomasz nie może ze śmiechu. Tomasz, uspokój się. Na Mystic Festival chcemy kogoś wysłać.
1: Do Gdańska, do Stoczni Gdańskiej.
2: Dokładnie tak. I tak się składa, że pytaliśmy was o najbardziej mistyczne doświadczenia, jak żeby inaczej. My lubimy abstrakcje. Kolega, który wygrywa, napisał nam takiego maila. Kolega miał kiedyś wykonać rzut monetą, by rozstrzygnąć sporną kwestię, by nadać wagi sytuacji i się trochę popisać, rzucił dość wysoko. Traf chciał, że trafił w przelatującego nisko gołębia z głuchym pacnięciem. Gołąb okazał się chyba gołębicą pokoju, bo tak się śmialiśmy, że zapomnieliśmy o sporze. Czyli mamy i pokój, i wątek o z jego zborna.
1: Boże, i symbolikę to będzie na maturze z polskiego jutro, czy tam pojutrze.
2: Nie, no, jesteśmy
1: niesamowite, brawo, wspaniale. Jedziesz na Mystic, a już za chwilę Depeche Mode. Tak jak mówiłem.
3: Mówi dla państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon from Rhythm Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami. A jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30 tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, Misia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Kawał historii polskiej muzyki i jeden z moich ulubionych zespołów, co tu dużo mówić, w polskiej historii muzyki, to absolutny Panteon. Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz.
1: A skoro o Panteonie gwiazd rocka mowa, to pamiętajcie, że jutro Stadion Śląski w Chorzowie zapłonie energią Metaliki, Czterech Jeźdźców Apokalipsy i trochę też naszą, antyradiową, bo my też tam będziemy. Ja i Tomek mamy zaszczyt spotkać się z wami na żywo, poprowadzić parę zgłośników prosto z błoni Stadionu Śląskiego właśnie.
0: Więc jeśli macie ochotę wpaść do nas, zbić piątkę, porozmawiać o Metalice czy w jakiejkolwiek innej sprawie.
1: O majteczkach w kropeczki też możemy pogadać luz.
0: Też. No. Nie polecam, ale też. Także wpadajcie na błonia Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Metalika już jutro, a my tymczasem sięgamy po klasykę rocka w postaci Ugly Kid Joe. Piosenka ironiczna, troszkę żartobliwa. Everything About You. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: ażby człowiek tak skoczył chętnie. Tłum i poszalał. Będzie okazja jutro na mecie. Tymczasem my wyskakujemy już
1: Z naszego... na mecie, nie że na mecie jakiegoś wyścigu, tylko będziemy na koncercie Metaliki
0: Kosz. Ani też nie na żadnych używkach, żeby tak wam się nie skojarzyło. My już wyskakujemy z naszego antyradiowego studia. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Udział wzięli Tomasz Ambroży-Obertyn
1: i Sandra Hajduk-Popińska. Bawcie się niegrzecznie, a po nas oczywiście zaraz będzie Ciemno, na które zaprasza Jurek Owsiak, także antyradio wciąż gra.
0: Pa!
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w Antyradio. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owczarek.

I witam bardzo gorąco, Burning Spear, moi drodzy, 2025 rok. Co za pięknie bujająca muzyka. Kto w trawie robi, czyli ją podlewa, ten wie, że taka muzyka po prostu ma cudowny wpływ na to, aby uspokoić się po całym dniu, a dzisiejszy dzień bardzo, bardzo, bardzo rozbiegany u nas i to jeszcze jak i my, zgodnie z tym, że powiedziałem, rozbiegany, tak, że dzisiaj zapowiadamy, że za moment, jeszcze nie w tej chwili, ruszą zapisy na nasz bieg policzny z cukrzycą, 3250 gorących, pięknych, zaprojektowanych specjalnie na ten rok pakietów będzie czekało na was, na to, aby się po prostu zrelaksować także u nas na najpiękniejszym festiwalu świata, kiedy najpierw was rozgrzejemy, później pobiegniecie w naszym już tradycyjnym biegu. Właśnie, czy to jest tradycja? O to was zapytaliśmy, czy taka tradycja to jest właśnie coś, co buduje rzeczywistość festiwalową, jakby rozróżnia ten festiwal spośród ogromnej ilości wielu innych festiwali, także wspaniałych, pięknych i grających cudowną muzykę. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, ale oczywiście zaczynam naszą zagadką, moi drodzy. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Myślę, że nie będzie sprawiała wam kłopotu. zbc@antyradio.pl to tam kierujcie wszystkie odpowiedzi, a my później wylosujemy zagadkę prawidłową damską i zagadkę prawidłową męską. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Lecimy.

Ktoś kiedy zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, bardzo krótki numer, ale to taki jest reprezentatywny dla kapeli, o której dzisiaj mówimy i która jest celem naszej zagadki. Do najpiękniejszego festiwalu świata pozostało 73 dni, 31 dzień lipca oraz 1 dzień sierpnia. My przy okazji zawsze mówimy, że rozpędzamy się festiwalowo i zaczynam was rozpędzać już od lipcowych festiwali. Rok na Bagnie, 3-4 lipca. Jarocin Festiwal, 16-19 dzień lipca. Osurda Reggae Festiwal, 23-26 dzień lipca. Poland Rock Festiwal, 30 lipca, 31 dzień sierpnia. Off Festiwal Katowice, 7-9 dzień sierpnia. Cieszanów Rock Festiwal, 13-15 dzień sierpnia. Jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze medialnie podaje wszystkie terminy, no nie wszystkich festiwali, ale chociażby tych, których my podajemy. Chętnie o tym mówimy, bo uważamy, że powoli, istotnie, Polska festiwalami stać będzie. Moi drodzy, dzisiaj mówimy, czy te nasze działania, które wprowadziliśmy na najpiękniejszym festiwalu świata, nasze pochody, nasze marsze, nasze szaleństwa, mogą już stanowić o tradycji, czy chociażby kolejny nasz bieg, czwarty już Poland Rock bieg, policz się z cukrzycą, może także już być taką tradycją. Ja przypominam rozpoczęcie biegu 30 lipca o godzinie 11:40 przed startem, solidna rozgrzewka przed dużą sceną. Cieszę się bardzo, że także moja córka już od 4 lat prowadzi także tę rozgrzewkę razem z wami. Dystans 3250 metrów. Jest to dystans pod sceny, zrobienie ogromnego kółka i z powrotem pasem startowym w te i nazad. Udział oczywiście jest darmowy i biec może każdy niezależnie od wieku, więc z nami widzimy to, że biegacie całymi rodzinami, co nas bardzo cieszy. Formalnie koniec zapisów do 10 lipca do godziny 11 lub wyczerpania pakietów startowych. Dystans należy pokonać siłą własnych mięśni, biegnąc, truchtając lub maszerując. Uczestnicy przed biegiem otrzymają pakiet startowy zawierający koszulkę przepiękną, specjalnie zaprojektowaną na ten właśnie bieg, numer startowy, worek, mus proteinowy, bieg.polandrockfestival.pl. I moi drodzy, za chwilę zaproszę was do wysłuchania numeru, który zawsze mi się kojarzy niezmiennie z takim początkiem niemalże naszego festiwalu, pięknymi momentami w żarach, kiedy scena półokrągła gościła was wszystkich, ogromna wielka łąka, która była zamieszkała przez was, od razu powiedziana i jakby nadała klimat naszego festiwalu, że jesteśmy razem, że widzimy się, że widzimy wasze namioty, że widzimy was wszystkich, że bawimy się dbając o to miejsce na kuli ziemskiej bardzo mocno, dbając o czystość, dbając o atmosferę i o to, abyśmy się tam czuli mega, mega bezpiecznie. Usłyszycie ten utwór z charakterystyczną przygrywką, z charakterystycznymi słowami. Te słowa są aktualne po dzień dzisiejszy. Nawet nie będę przedstawiał, kto będzie śpiewał, ale ma to niesamowity klimat. Koniec utworu, bam, bam, i w tym momencie ruszają nasze zapisy. Jeszcze nie startujcie. bieg.polandrockfestival.pl. Jak się skończy ten numer, wtedy wchodzicie na nasze strony i rejestrujecie swój udział w naszym biegu. Słyszycie już ten rytm? A teraz jeszcze mocniej. Tak to wyglądało na najpiękniejszym filmie polskim. Pokazywało zespół Buzus Quo, a także was wszystkich. Do końca słuchamy, a potem zapisujemy się na bieg.

0: Burzo Skło, 2002 rok, to także nasz film, czyli najgłośniejszy film polski. Moi drodzy, możecie ten film za zupełną darmochę i w bardzo dobrej opcji obejrzeć ninateka.pl. Ninateka.pl to jest Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Wróciliśmy do sprzed lat bardzo pięknej współpracy i tam będziemy się umawiali i będziemy was zapraszali na filmy, które także i tam można sobie wygooglać i po prostu obejrzeć je, a Filmoteka tutaj w tym przypadku Narodowa dba o to, aby i jakość, i wszystko, co za tym idzie, jakby ten walor filmowy i ranga tego filmu była w jak najlepszym okazałym stylu wam przedstawiona, więc zapraszam, oglądajcie i patrzcie, wspominajcie te czasy. bieg.polendrockfestival.pl pisane razem. No to już teraz się to dzieje, za moment wam przekażemy, co w ogóle się dzieje, jak reagujecie na to, aby brać udział z nami w tym biegu. Siema Jurek, siemka Chodorze, co do tematu, to wystartowałem we wszystkich edycjach festiwalowego biegu, pisze Marek, policz się z cukrzycą, super atmosfera na tym wydarzeniu. Oj, tak ten bieg się pięknie wbił w tradycję naszego festiwalu. Już czekam z niecierpliwością na otwarcie zapisów na bieg. Pozdrawiam wszystkich fan klubu, zaraz będzie ciemno, całą domową orkiestrę. A my jutro oczywiście domowa orkiestra na żywo. Pierwsze wyniki waszych klasóweczek. Oj, co to była za klasówka, naprawdę nie ma przebacz. To było mnóstwo pytań najróżniejszych. Nawet pan od WF-u dał pytania, które po prostu trzeba albo strzelać, bo wyniki meczu nie do powtórzenia, jakie drużyny grały ze sobą, ale autentyczne, tak?
1: Prawdziwe, ale też nie powtórzę tych drużyn. Absolutnie. W ogóle powiem ci wyniki też, ale wszystko autentyczne. Autentyczne. Było zadane pytanie.
0: Ale to możemy gdzieś posprawdzać tutaj, możemy albo strzelać. W zeszłym roku pobiegłam z grupą przyjaciół z domowej orkiestry pierwszy raz i w tym roku z przyjemnością ponownie się zapiszę. Wspaniale się pokonywało wyznaczoną trasę, zwłaszcza przy kibicowaniu i przybijaniu piątek z innymi festiwalowiczami oraz pokojowym patrolem. Dziękuję za doping. Bieg policz się z cukrzycą, to zdecydowanie bardzo ważne. Przepiękna tradycja. Mam nadzieję, że będzie trwała do końca świata. Jeden dzień dłużej. Ściskawa dla Chodora i pozdrowienia dla fan klubu ZBC i ekipy domowej orkiestry. Ania ze Szczecina. Dobry wieczór, kochani. Witam was bardzo serdecznie ze słonecznego Krosna Odrzańskiego. Brawo, brawo, brawo. Szukamy, to będziemy szukali wszędzie słońca. Kto biegał na festiwalu? Choćby ja. I wyszły z tego takie cyrki, że musiałem pisać aż do ciebie, Jurasie, a Chodor świadkiem. Po prostu trafił mi się pakiet bez pomarańczowej koszulki i z tego tytułu patrolowiec uznał, że nie brałem udziału w biegu. Ta, jasne. A przecież tak pięknie się ukłonił do dekoracji. Pół roku później aplikacja zdecydowała, że nie zaliczy mi prawie półtorej godzinnego spacerku wokół rodzinnej Radoczy. Mieliła i oficjalny wynik to 0-0-0. Nieoficjalnym, załączonym obrazku. Ech, ja to mam szczęście do biegu, zwłaszcza, że rodzice mojej mamy byli diabetykami. Peace, love and music, kochani. Irek Spodwadowi, czyli Radoczy. Jeżeli będziesz miał ten pakiet, to zgłoś się po prostu do nas. Przypilnujemy koszuleczkę, nie damy ci chyba jej do ręki, ale będziemy sprawdzali, czy biegniesz. No taki pech nad pechem, myślę, że to się nie powtórzy kolejny raz, no przecież byłoby to wręcz kuriozalne. Co roku z częścią ekipy bierzemy udział w biegu. Część z nas spaceruje, część biega. Rozmów z innymi uczestnikami nie ma końca. I ten doping podczas biegu tysiąca pomarańczowych ludków, coś niesamowitego. Super, Jurku, że wpadłeś na pomysł zrobienia tego biegu na Poland Rock. Kolejna dawka mega pozytywnej energii. Do zobaczenia na kolejnym biegu. Ekipa z wioski Muzeum Majonezu, czyli Jacenty, moi drodzy, i część z was na pewno będzie miała koszulki na sobie, kiedy stanie pod sceną i kiedy Malvolence, czyli zespół, który rozpocznie całe nasze, co ja mówię, 1 sierpnia, sobota. A to skąd się on tutaj wziął? On nie rozpocznie. No dobra, możecie do soboty przetrzymać koszulki. Zagra w sobotę 1 sierpnia o godzinie 18. Coś mi się myknęło majonezy. No dobra, Malvolence.

0: Anglicy zagrają w sobotę, oczywiście o godzinie 18, 1 sierpnia. O innym kapeli myślałem, ale zapowiedziałem ich. Mocne granie, to będzie sobota, moi drodzy. Przypominam, bieg.polandrockfestival.pl. Z ostatniej chwili, ile mamy w tym momencie już pakietów rozdanych?
1: Jak przed chwilą ci podawałem, to było 1230, ale teraz jest 1637, przepraszam, aktualizacja 2015,
0: 3250 pakietów mamy, w związku z tym jeszcze, no po prostu łapcie to, co jest pięknego, to, co nas wszystkich łączy w biegu, policz się z cukrzycą. Mam dwie wiadomości, jedną szpitalną, drugą festiwalową. Napisała Ania, czyli modlarze wszystkich krajów, łączy się, taki klasyczny rollercoaster w czerwcu, czeka mnie operacja kolana, ślizgawica zimowa trochę narozawiała, ale żeby nie było zbyt spokojnie, już dziś zapisuję się na bieg, policzę z cukrzycą, czuję ogromny entuzjazm. Na razie mogę co najwyżej przebierać nogami w miejscu i to ostrożnie, ale liczę, że rehabilitacja zrobi swoje, noga szybko wróci do formy, a wtedy wracam na trasę. Plan jest prosty. Operacja, rehabilitacja, cud, bieg, chwała i pierogi. Trzymajcie kciuki za kolano, widzimy się na mecie. Ściskam przeogromnie Ania z rodzinką modelarzy. My w ogóle trzymamy kciuki na twoim kolanie. To można zrobić.
1: 2216.
0: W tym momencie, Ania, nie wiem, czy się już załapałeś, czy jesteś zapisana, ale to także polega na truchcie, polega na tym, żeby przespacerować się ten cały ogromną moc terenu. Fufu napisała, jesteś super, i czy to jest twoja klasówka? Jeden nasz i mistrz krzyżacki. Dobrze, Nina odwróciła z mokrej, kartkówka. Jest kartkówka, na przykład mieliśmy takie pytanie, ile króli brało udział w bitwie pod Grunwaldem? Jeden, dwóch, ani jeden. I to nasze było takie pytanie. Albo kto jest na banknocie 10-złotowym? Bolesław Prus, Mieszko I. Już nie pytam, kogo wymieniliśmy. To jest taka nasza zabawa. Ale oprócz tego dużo takich ważnych wiadomości.
1: 2382.
0: To lepiej zapomnę muzykę, ponieważ musimy też to
1: 2503, przepraszam.
0: Dobrze, pan Stefan. Niech pan Stefan to zatrzyma.
2: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Kobronowska zagra na małej scenie w piątek 31 lipca o godzinie 20.25 i kolejny artysta, który zagra na małej scenie w wyjątkowej porze, wyjątkowego dnia. Proszę bardzo.

Przepięknie brzmiący Otis Redding w wykonaniu Pauliny Przybysz w swoim wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym koncercie środowym. Paulina Przybysz w jazzowym graniu o godzinie 22.25 ma scena tylko z nazwy. I jeszcze jeden wykonawca dzisiaj jest zapowiedziany także na małą scenę. Poznajecie te dźwięki?

Waluś Kraksa Kryzys, który zagra na Mavic Scene w sobotę 1 sierpnia o godzinie 23:20 i tym samym zamknie całą małą scenę tylko z nazwy, a więc dzisiejsze trzy nasze ogłoszenie. 22:25 Paulina Przybys jazzowa zagra we środę na Mavic Scene tylko z nazwy. Później po Paulinie będzie na scenie WW. Kobranocka o 20:25 w piątek 31 lipca. Po Kobranocy już wcześniej zapowiedziana Daria ze Śląska i to nie będzie jeszcze koniec koncertów tego dnia. I Waluś Kraksa Kryzys, który zagra na koniec sobotniego grania, przed nim na przykład o 20:35, także o tym mówiliśmy, Ewelina Flinta, która poniosła opowieść. Dziękujemy za wszystkie maile, które przysyłacie do nas, ciesząc się z każdego z wykonawców, a do każdego macie jeszcze jakąś indywidualną, przepiękną opowieść, na czym to polega. Z przykrością. Zamknęliśmy zapisy na bieg po liście z cukrzycą. W momencie, kiedy zamknęliśmy cały formularz, a trochę nam się on wymknął i tam jeszcze trochę osób się wpisało. Pakietów mamy 2350 i nie mamy ani jednego więcej. Tego się... Przepraszam, czeski błąd. 3250, 2940 dorosłych, 358 młodzieży. Tyle zdołaliśmy wpisać i zapisać. To pokazuje, że jest tradycja, jest chęć, jest kolor, jest cudowny moment do biegania. Ale pamiętajcie także, że nie tylko to, co się przydarzyło tutaj Irkowi, że mimo, że miał koszulkę, ale jej nie miał, bo gdzieś nie znalazł jej w swoim pakiecie. Wy także możecie biec bez koszulek, jeżeli nie macie tej koszulki, macie ochotę pobiegać razem z nami, to po prostu ten dystans pokonujecie. No, nie zawiesimy na waszej szyi medalu, no bo ten medal jest dopasowany do pakietu, ale także chodzi, żebyśmy mogli w zdrowym ciele, zdrowy duch, to jest niezwykle ważne. Siema Jurasie, siema Chodorze, nigdy się brałem za bieganie na festiwalu, chyba nie, ponieważ kiedyś dostałem na biegu takiej zadyszki, że no comment, ale uważam, że to tradycja i wspieram. Pozdrawiam, Jakub z Krakowa. I dobra odpowiedź na zagadkę. Czekamy na zapisy, napisała Agnieszka z Huddersfield. Doczekać się nie możemy. Bieg po liście z cukrzycą na festiwalu to już jest nasza taka rodzinna tradycja. To naprawdę świetna inicjatywa i kawa dobrej roboty. Biegam razem z synkiem, całą ekipą przyjaciółmi i frajda. A frajda zaczyna się już na etapie ekstra rozgrzewki. Niektórzy już mają dość po samej rozgrzewce. Dzięki, Ola. Wiadomo, że dodatkowo też latamy w odlocie, więc takie wydarzenia mają dla nas jeszcze większe znaczenie. Mega fajnie widzieć tylu pozytywnych ludzi, dobrą energię, atmosferą totalnie bez spiny. Dzięki za to, że od lat robicie rzeczy, które nas łączą, dają tyle radochy, mają sens. Oby było jak najwięcej takich eventów, a moje nasze medale zachwycają każdego, kto przekracza próg mojego małego mieszkania. Brawo, my ściska mocno, my także siebie ściskamy mocno. Odpowiedź na zagadkę Tomek napisał dobrą. Krótko na temat, dla nas bieg po liście z cukrzycą jest swego rodzaju tradycją i bez niego nie ma Poland Rocku. W tym roku też weźmiemy udział. Pozdrowienia z okolic Amsterdamu. Bieg na festiwalu jest świetną tradycją, z której po raz czwarty chcielibyśmy skorzystać, uczestniczą w pięknej inicjatywy. Pozdrawiamy serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. Jeszcze jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to tak, oczywiście, że są to wspaniałe tradycje. Dobra odpowiedź na zagadkę od Oli z Tychów. Od kiedy bieg po liście z cukrzycą pojawił się na festiwalu, to bierzemy z mężem w nim udział. Druga tradycją jest spotkanie się na rozdaniu świadectw. Super, że możemy się wtedy razem spotkać. Jutro będziemy cię mieli w domówce pierwsze oceny. Nie wszystkie uda nam się sprawdzić pracę, ale Henioci teraz przed wami zaśpiewają i zagrają dla was w sobotę 1 sierpnia o godzinie 16:30 na dużej scenie.

0: Ale o tym wam mówiliśmy, że przygotowujemy, aby te początki każdego koncertu, no, były tak do buta. Jestem ciekaw, Lottery Winners, czyli pierwszy dzień w czwartek o godzinie 15.10, piątek 31 lipca, Bum Bum Orkestrarii, oni dali do wiwatu, także na małej scenie tylko z nazwy, a sobota Orkiestra Dorosłych Dzieci, a po nich Helenie Oczy. Myślę, że na Orkiestrę Dorosłych Dzieci do prostu zjawimy się, żeby popląsać i to jeszcze jak i pośpiewać, a później Helenie Oczy po prostu przeniosą nas do nieba pełnego kurzu. Nie ma inaczej, to już widzę, co tam się będzie działo. Wspaniała, wspaniała muzyka i to ta muza, która się rodzi właśnie na małej scenie, tylko z nazwy. Tam niesamowity tigiel się wytworzył i taki kogiel-mogiel najróżniejszych zabaw waszych w wykonaniu razem z kapelą. To się potem przenosi na dużą scenę i chyba na tym to wszystko polega, żeby jak najszybciej to wszystko brać, porywać i także mieć w tym wszystkim taki udział, że chodźcie chłopaki i dziewczyny, jak dobrze graliście, to gracie teraz na dużej scenie. Już coraz bliżej, jedną nogą już jestem w głowie na terenie festiwalu. Bieg po liście z Cukrzycą, świetna inicjatywa, która łączy mnóstwo festiwalowiczów. Nie trzeba mieć super formy, bo to nie maraton, więc świetnie nawet taki mało wysportowany człowiek jak ja może spróbować w nim swoich sił i nie muszę się wstydzić, nawet jak będę na końcu stawki. Nie o to przecież chodzi, a rozwiązanie zagadki i bardzo dobrze, ale zespół nie grał kilka razy na festiwalu, zagrał tylko raz. Pozdrawiam Ada ze Wschowy. To jest taki bieg, że słuchajcie, będąc nawet na końcu, już nikt nie wie, kto jest pierwszy, kto jest ostatni.
1: Jureka, może ja pobiegnę w tym biegu, co?
0: Nie, nie. Pilnujesz. To musisz biec w drugą stronę, żeby właśnie zobaczyć,
1: dobra,
0: co się dzieje.
1: A ty razem w drugą stronę pobiegniesz.
0: No oczywiście.
1: Dobrze,
0: w drugą stronę biegniemy, w ten sposób będziemy mogli wszystkich zobaczyć. I kiedyś się witałem z wieloma osobami, wyciągnąłem rękę.
1: Pamiętam.
0: No ręka po prostu, ale jest taka szczęśliwa, bolała, ale chyba na tym to wszystko polegało. Także Luke, oczywiście, Luke, który zagrał w swoim projekcie 30 lipca o godzinie 18.10. Już czekam na to i obiecałem. Luke, nic się nie denerwuj. Ekrany są tak mocne, tak wyraziste, że wszystko, co się na tych ekranach będzie działo także, będzie udziałem w twoim koncercie wizualnym, a jest to bardzo ważne.

Luke, moi drodzy, który wystąpi pierwszego dnia, 18.10 przed Lukiem, Lottery Winners, który rozpocznie nasze granie i nasz cały festiwal. 16.40 Wended, od 19.40 po Luku Orbit Culture, 21.00 Dropkick Murphys, 22.30 Godsmack, a o godzinie 00.00 Myslowica, więc dzień pełen niesamowitych dźwięków. To czwartkowy dzień, pierwszy dzień naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Jurku, już po usterce udało mi się zapisać. Jupi! Kasia z Wrocławia. Widziałem, że tym utworem będzie Buzo Squad. Uwielbiam i kojarzy mi się od lat z festiwalem. Mam go nawet jako budzik w telefonie. Bardzo się cieszę, że do festiwalu jest coraz bliżej i to daje sił, nadzieję na lepsze jutro. Ja akurat nie biorę udziału w biegu, preferuję inne aktywności, ale myślę, że jak najbardziej można go nazwać tradycją. Poza tym każdy może mieć swoje festiwalowe tradycje i to jest najlepsze w tym wszystkim, że w takiej dużej społeczności można się odnaleźć. Ściskam, do zobaczenia w domu. Basia, zazdroszczę ludziom, którzy biegają, bo ja jakoś nigdy się tego nie robiłam. Ale takie wspólne akcje, takie bieganie są naprawdę fajne. A jeśli mają pozytywne przesłanie, to tym bardziej kibicuję. I pomimo tego, że sama tego nie robię, to za wszystkich trzymam mocno kciuki. Obiecuję sobie, że kiedyś wyjdę wreszcie z domu i tak jak Forrest Gump pobiegnę przed siebie. Może kiedyś się to uda. Buzo Squad, cóż za cudowne wspomnienia. Ściskam mocno wszystkich, którzy na żywo doświadczyli tych dźwięków. Pozdrawiam, do zobaczenia we Wrocławku. Żaba Częstochowy, 29-30 dzień maja w Wrocławiu, czyli nasze eliminacje. Będzie się działo dużo, bo jeszcze o nich będziemy mówili. Hejka, jeśli bieg na Poland Drog, to tylko po to, aby gdzieś zdążyć. Ale oczywiście to piękne tradycje i dobra odpowiedź na zagadkiem od Joli. A przed wami, moi drodzy, słyszycie już, dziwna wiosna, która zagra także na dużej scenie w piątek, 31 lipca o godzinie 16.30, tuż po Bum Bum Orkestar, więc będzie się działo, a później Spider God, czyli także podtrzymanie tych wszystkich niesamowitych emocji. Jeszcze Dżem i Albarozzi. Jeszcze ktoś, ale to dopiero później wam powiemy, kto. Dżem nie, absolutnie, dziwna wiosna.

0: Jesteśmy dziwna wiosna, jesteśmy... Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało.
2: Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze?
1: Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Sprawdź to sam, czy Kidał odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

A w kolejnej godzinie przywitała was Dropkick Murphys, którzy zagrają w czwartek 30 lipca, godzina 21:00. Odkładaliśmy ten występ, już mieli wystąpić, ale nie dojechali. W tym roku będą na pewno, sami są ciekawi, jak go odbiorą nasz festiwal pierwszego dnia, to dopiero będą emocje, tam się będzie działo, ale myślę, że ta muza jest taką muzą naszą festiwalową. Wiemy, jak się zachować i jak zaskoczyć ludzi, którzy przyjechali do nas z Bostonu. No ciao! Tu córka, co prowadzi rozgrzeweczkiem. Dziś wyjątkowo nie w pracy, o tej porze w drodze na Giro d'Italia, więc słuchamy w aucie Antyradyjka. Pozdrawiamy całą ekipę i zapraszamy do biegania. Szerokości wam życzę. Rodzinie Ola i Hubert są fanami Giro d'Italia, ale w ogóle wszystkich takich właśnie rowerowych, wielkich, wspaniałych wyścigów. Tour de Pologne, który także jakby jest rangowo bardzo dobrym Tour de Pologne. O Boże, tak bym powiedział, wyścigiem. Świetnie zorganizowano, ale Giro d'Italia to są tradycje, to jest w ogóle cały schemat, w którym się słuchuje, jak mi opowiada o tym, gdzie trzeba jechać, gdzie trzeba zarezerwować miejsce, gdzie można stanąć, gdzie trzeba szybko pędzić, aby zaliczyć kolejną miejscówkę. To także jest włoska tradycja, jak Tour de France, i to taka no od lat bardzo ważna w takiej kulturze sportu. Ola i jej ekipa, czy ekipa razem z Olą, będzie was rozgrzewała przed biegiem. Policzcie z cukrzycą, 15 minut wystarczyło, aby 3250 pakietów rozeszło się. Cieszymy się, że jest taki duch was. To także oznacza, że jesteście gotowi na przyjazd do nas, na najpiękniejszy festiwal świata. Przypominamy, są miejsca jeszcze parkingowe u nas, na terenie naszego festiwalowego bytu, ale także, już nie wiem czy już, ale na pewno ruszą wszystkie te kempingi, pola namiotowe, które są obok nas, organizowane przez lokalnych mieszkańców w porozumieniu z nami. W tym roku już to zupełnie inaczej będzie wyglądało. Cieszymy się, że znaleźliśmy wspólny jakby język, co jest bezpieczne, jak te miejsca powinny być zorganizowane, aby był jak najlepiej także dla was komfortowym takim czasem spędzonym na tych kempingach, z taką podstawowym zapleczem, które tam powinno być, tak aby się wszyscy także czuli bezpiecznie. Wchodźcie na nasze strony, tam dużo wiadomości na temat chociażby tak zwanych średnich depozytów. Małe rozeszły się błyskawicznie, duże także, ale te średnie jakoś, nie wiem, są jeszcze, a one służą do tego, aby chociażby zostawić na czas całego festiwalu i przez cały festiwal coś, co jest dla was ważne. Nerka z dokumentami, jeżeli chcecie taką nosić przy sobie, ale przede wszystkim telefony, bo wszystkie mają końcówki USB, więc można tam po prostu się podładować. Na bieg zapisany tradycje są różne, między innymi bieg policzny z cukrzycą, potem bieg odlot, ale słoneczniki pod cenami na każdym polem roku to tradycja obowiązkowa. Bez grzybka da się wytrzymać, ale bez słoneczników już nie. Słoneczniki są już podlewane, już jest pięknie zaorane, już to ten szlak ziemny już jest wytyczony i będziemy was prosili, wytrzymajmy z nimi do samego końca. Bieg policzny z cukrzycą to wspaniała tradycja na festiwalu. Czekam na nią z niecierpliwością każdego roku. Wspaniała okazja, żeby dużą grupą pójść na spacer, bo my zaliczamy się do grupy truchtającej. Widok z otu ptaka robi ogromne wrażenie. Nie zapomnę pierwszej edycji biegu Poland Rock, jak Jurku wyszedłeś naprzeciw, przybić piątkiem tym na szarym końcu, drepczącym do mety. My byliśmy tym na szarym końcu i było nam bardzo miło spotkać siebie na pasie. Ściska mocno Karolina z Irlandii Północnej. To jest właśnie ta ręka, która mnie zabola. Słyszycie już te dźwięki? Posłuchajcie przez chwilę. Ewelina Finta z pamiętnego koncertu z 2002 roku z wielką orkiestrą, która zagrała, i to jeszcze jak. A na małej scenie, tylko z nazwy, będzie 1 sierpnia o godzinie 20:35. Ewelina Finta, Nadzieja.

Ewelina Fintra, 20.35, sobota, 1 sierpnia, po niej jeszcze ktoś, a później 23.20 zakończy małą scenę, tylko znamy nazwy, ogłoszony dzisiaj Waluś Kraksa Kryzys. A jak się ładnie ogląda na Facebooku wasze radości, czyli wasze zdjęcie z poprzedniego biegu i... jestem zapisany. Ja w biegu po Lisieńcówczycą biegałem już 2 lata rzędu, a w odlocie 3. Dla mnie to już się stała tradycja, tak samo jak rozdanie świadectw, mimo że jednego roku się spóźniłem na rozdanie, bo pomagałem koleżance rozkładać namiot i popatrzyłem na zegarek, to już było po drodze, tylko spotkałem ludzi wracających z rozdania, ale na piwko z nimi wyskoczyłem. Mam zamiar biegać co roku, a puzzlami sprzed 2 lat do tej pory wszystkim się chwalę i wszystkim strasznie się podobają. Dobra odpowiedź na zagadkę. My już zapisani z całą rodzinką w tym roku, pewnie bardziej spacerowo, z małą hop w wózku wysyłam uściski ze spaceru, czyli Maciej Nycz, będą biegali rodzinnie ex inflibro. Poszło, udało się troszkę na potwierdzenie w wiadomościach e-mailowych, traumaturgia jak na zapisanie się na biegu Wings for Life, pewnie ten też moment i będzie ogłoszenie, że się skoczyło, dzięki za ten muzem przed zapisem. Co do tematu, biegaliśmy każdy bieg w Roczynie. W tym roku też biegniemy. Właśnie skończyłam zapisywać nas na bieg, bo z moją pamięcią to już różnie bywa. Ekipa z wioski dziecięcej też nie zawodzi, się zapisuje. W końcu każde dziecko powie, że sport to zdrowie. Nasz oficjalnie od wczoraj 5-latek już skacze za dosi, krzycząc: mamo, bo ja lubię biegać, ja bardzo szybko biegam. Wszystkim przesyłam serdecznie pozdrowienia, Paulina, chłopcy z Łobza. Po ogłoszeniu dzisiejszych zespołów można powiedzieć, że mała scena przebija dużą. Jakby chcecie nas tam pomieścić, mała sana, jak będzie jak kiedyś, pozdro Mateusz z Torunia. A ja nie wezmę udziału w biegu, ani w ogóle nie będzie mnie na festiwalu, niestety obowiązki służbowe. I dobra odpowiedź na zagadkę napisał Łukasz z Lubania. A ja tylko wam powiem, że szkolenie w ten weekend, 228 szkolenie pokojowego patrolu, 22-24 dzień maja. Z tego co jak rozmawiałem ze strażackim szefem pokojowego patrolu, wydaje mi się, że już tam nie ma miejsca, ale sprawdźcie, a nie ma. Szkolenie.pokojowypatrol.pl i uwaga, ale będzie ostatnie, czyli czerwcowe, 19-21 dzień czerwca, to się nie złapał, przepiękna pogoda, jakakolwiek by nie była, bo w tym miejscu szedłem, jest po prostu przepięknie, szkolenia, a później jesteście razem z nami, za co wam bardzo dziękujemy. Zapisy do medycznego patrolu trwają, wosłorg.pl, pokojowy patrol, zapisujcie się, już chyba wiem, mam 125 osób, ale chcemy skompletować cały bardzo mocny zespół, żeby był razem z nami, także uwaga, to jest bardzo ważne, że zapisy, ostatni już moment, a on już nawet minął, na organizacje pozarządowe, które będą na Akademii Sztuk Przepięknych, ale pamiętajcie, że Wstępem. Wczoraj sypnęło w piątek, czyli w poniedziałek przyszło do nas 40 aż zgłoszeń, czyli jeszcze chwilkę poczekamy, jak ktoś tam się zapóźnił, to niech nam przysyła. My chętnie otwieramy, patrzymy i później my do was wysyłamy zawiadomienia, kiedy zapraszamy i kogo zapraszam do was. I uwaga, już tylko drugi etap Złotego Bączka, łącznie 33 911 głosów. Mrozu trzecie miejsce, drugie Hunter and Hur Cantata i tutaj jest walka, 2145 Mrozu Hunter 2322 i Nocy Kochanej 5626 głosów. Zespoły zagraniczne Dirty Shirt 2327, Pal Royal 3020, Hanabi 3249. Wszystko może się wydarzyć, moi drodzy. Wow, jak pędzą, jak na autostradzie przed wami Hofmaestro, moi drodzy. Highwayman 2023 rok na Narzy, dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. ZBC Małopanteradio.pl.

Dwa lata temu pierwszy raz przybyłam na festiwal i zafascynowana wszystkim, podziwiałam wszystko i wszystkich dookoła. Całkowicie odpłynąłam, jak zobaczyłam ten pomarańczowy tłum uśmiechniętych ludzi w biegu po liście z cukrzycą. Było w tym coś magicznego, wspaniałego. Udzieliła mi się ta atmosfera, bo pomyślałam, że też za rok będę chciała pobiec z tymi pomarańczowymi ludźmi. Więc i tak się stało. W tamtym roku pobiegłam, raczej podszłapałam swym rytmem w biegu, a wraz ze mną mój syn Dawid. No on to właściwie pognał do mety jak strzała. Były emocje podczas biegu, był śmiech, były łzy, ale przede wszystkim było to uczucie wielkiej dumy, bo to był mój pierwszy bieg tego typu i pierwszy medal. Było cudownie. Okrzyki i brawa ludzi obserwujących były wielkim dopingiem i zapomnę tego do końca życia. Oto zdjęcie z tamtego roku. Violetta z Bormow, moi drodzy, w kapelusiku, uśmiechnięta od ucha do ucha, z tyłu syn z wianuszkiem kwiatowym na głowie, a w tle nasza przepiękna scena, czyli Luz Blues, czyli to wszystko, co się dzieje na najpiękniejszym festiwalu świata. To, co pięknie napisałaś, Violetta, pierwszy mój bieg i pierwszy medal. To właśnie była ta szansa dla 3250 osób, które zdołały w ciągu 15 minut klepnąć, zapisać się. To jest taka magiczna cyfra, już kiedyś wam mówiłem, skąd to się wziął i kiedyś wam o tym opowiem, na razie się trzymamy. 3250 pakietów pięknych, koszulka zaprojektowana specjalnie, medal zaprojektowany i także taki plecaczek, który możecie mieć. Zapis udany, to się policzę. Cieszę się, mi chyba trzeba zacząć trenować, bo Poland Rock nadbiega coraz szybciej. Serdeczne uściski, oby do zobaczenia. Janek z Żar napisał dobrą odpowiedź na zagadkę. Na zagadkę. O Jezu, ile tych maili mam, ale jeszcze przeczytam szybko jednego. Oczywiście, że bieg to tradycja. Mi się właśnie udało zapisać po raz drugi. Za pierwszym razem 2024 to był mój pierwszy bieg po decyzji o przejściu na dietę. Teraz będzie jest o wiele łatwiej. Michał z Gdańska, dobra odpowiedź na zagadkę. Co do tematu audycji, to fajnie, że jest taka tradycja, choć sam nie pobiegnę, jestem Team Rower, to postaram się dopingować. Dziś jest okazja przesłać zdjęcie z włoskiej plaży zrobione święta wielkanocne. Poncho super się sprawdza. Doba z Pruszkowa. Nie widzę zdjęcia, ale wierzę, że takie zdjęcie było i że właśnie tak ono brzmi. Moi drodzy, artystka kolejna, którą już zapowiedzieliśmy, która wystąpi w sobotę 1 sierpnia o godzinie 21. Znowu zupełnie inna muzyka, która nas będzie czarowała, bo artystka jest czarująca i niedawno miała także koncert chyba we Wrocławiu, ile ja pamiętam. Podobający się bardzo. Koszyn, sobota 1 sierpnia, godzina 21:00, ZBC@opantyradio.pl.

0: Koszyn, sobota, 1 sierpnia, godzina 21, a ja wam teraz przypomnę rozkładówkę, która będzie miała miejsce 29-30 maja we Włocławku. Bardzo, bardzo piękne miejsce. Przy okazji zlot garbusów i to będzie też duże wydarzenie. Przy okazji coś tam jeszcze się, Hodor, dzieje.
1: No Szczurek przyjedzie.
0: Ale jeszcze jakaś duża jest impreza.
1: A, jakieś mistrzostwa halowe Europy, czegoś tam. Coś takiego słyszałem, ale to chyba nie jest związane z muzyką.
0: Nie z muzyką, ale garbusy będą obok nas, będą wręcz z nami, w związku z tym te same garbusy, które się pokazują podczas no nie tyle garbusy, ile piękne samochody z charakterystycznym znakiem firmowym będą także bywają, myślę, że w tym roku także będą pokaz ich na festiwalu, najpiękniejszym festiwalu świata. I co się będzie działo? W piątek, moi drodzy, 15:40 na scenie pojawi się pierwszy zespół Eliminacji Wirażko. 16:10 Mał Own Abyss. 16:40 Basia Giewont. 17:10 Track Stone. Później mała przerwa, gdzie zagra laureat ubiegłorocznych eliminacji zespół Lore. 17:40 18:30 Gnom Elektron. 19:00 Zuta. 19:30 Ciepłe Brejki. 20:00 Lustra. I o 20:35 Gwiazda Wojtek Szumański. Abyście odpoczęli, bo nie podamy wyniku. Wyniki będą podawane w sobotę. I w sobotę 30 maja na wyraźną prośbę zespołu zagrał 15:40 Lay Me Pool. 16:10 Red Last. 16:40 Atmosphere, czyli Marcin Rozenek. 17:10 ADHD. 17:40 Laureat zeszłoroczny Union Canyon. 18:30 Cafe Trauma. 19:00 How We Met. 19:30 Serpents.pl. 20:00 Czeslow. I 20:30 Seni i Ni. I gwiazda Zenek Grabowski o godzinie 21:00. Podczas już grania gwiazdy Zenka Grabowskiego to my

A miała audycja się oczywiście odbędzie. Ale przedstawimy wam za dwa tygodnie, bo musimy wszystko potwierdzić. Dwa zespoły z dalekich bardzo krajów, z bardzo dalekich, atrakcyjnych miejsc i dwa zespoły, które potwierdziły nasz wybór. Te pierwsze i powiedziały: ojej, bardzo się cieszymy, będziemy grali, przyjeżdżamy do was. Co się, jeszcze raz powtarzam, bardzo, bardzo się je cieszę. Wygrzebałem to nagranie także z 2002 roku i ono było jednym z tych nagrań, gdzie ci, którzy znają film, najgłośniejszy film polski, widzą teraz pociągi z festiwalowiczami, którzy jadą, pędzą do Kostrzyna nad Odrą. Atmosfera fantastyczna, wszyscy uśmiechnięci, te pociągi, piętrusy, no takie, które tam jeździły. Cree, rockowiec, moi drodzy, to z tego filmu pochodzi całe nagranie, ale ja już w ten sposób zapowiadam koncert. Myślę, że będzie także niezwykły koncert, bardzo ważny, czyli koncert zespołu Dżem na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Zespół Dżem, który zagra o godzinie 19:30 w piątek, a to rockowiec i Cree z 2002 roku.

Nie zgadzamy się na Kobranockie, na małe, tylko duża. Pozdro, prezes Jarosław Zielonej Góry. Drogi prezesie, jest bardzo prosty sposób, żeby Kobranocka zagrała na dłużej. Po prostu będzie jak zwykle plebiscyt Złotego Bączka. Głosujemy. I niewykluczone, że mogą zagrać na dłużej, a już grywali na dłużej. Ahoj załogo, moja przystanku melduje się na pokładzie. Hurra, udało się zgarnąć dwa miejsca na bieg. Będzie tu ptane z Alicją. Niestety Bzyku już się nie załapał. Dyrektorze, miałem napisać wypracowanie na temat przystanki w moim życiu. Miałem już napisane, ale w ostatnim czasie, w ciągu paru tygodni, dużo się działo i napisałem nowe, takie od serca, wyślę w osobę.

mailu. Pozdrawiam serdecznie, przytulam wszystkich, każdego z osobna, przed cudownego wieczoru życzę i powiem ci, Monia, że dzisiaj na moim Facebooku, bo takie mają ostatnie swoje Facebooki, gadane z małymi roleczkami, takimi filmikami o tym, co zrobiła orkiestra. Część ludzi mówiło, o, obudziliście się. Wydawało nam się, że to wszystko jest na naszych stronach, trzeba po prostu wejść i poszukać. Wydaje mi się, że wiele osób po prostu tego nie robiła. W związku z tym weszliśmy na to od innej strony, mówionym takim językiem, zapraszającym, mówiąc o rzeczach ważnych, w takim anturażu zupełnie swobodnym. I to chwyciło. Oglądacie i dziwicie się, że to są tak ogromne sumy, ogromna ilość sprzętu, a pretekstem do tego też było takich dwoje państwa, dwóch polityków. Jeden, który wyniósł patelnię ze sklepu meblowego, druga pani, która pokazała faka w momencie, kiedy 3 miliardy wchłonęła Telewizja Polska zamiast dać te pieniądze na onkologię. Zadowolona z siebie, no, ducha do ucha, uśmiechnięta i z tym paluszkiem w naszą stronę pokazała, co o tym myśli. To także mnie zakręciło, czy to, co robimy, ma sens, kiedy ktoś jednym nosem wciąga tak ogromne sumy właśnie przeznaczone na telewizornie. My dzisiaj także pokazaliśmy taką małą roleczkę, obejrzyjcie ją sobie, o tym, że 82 tysiące urządzeń za 2 miliardy 800 milionów złotych. To jeszcze ciągle nie dorównujemy tej sumie, która została przeczołgana przez telewizję jeszcze za czasów pana Jacka Kurskiego. No tak się działo, tak się stało. My robimy swoje. Ważnym jest, żeby robić swoje. I tak jak ty od serca pomyślałaś o nowym wypracowaniu, tak ja od serca od jakiegoś czasu mówię, bo z pewnymi rzeczami się jakoś nie mogę zgodzić i jakoś we mnie buntuje się, że tyle wysiłku dając, my wszyscy, ktoś próbuje tak dyskredytować to, co zrobiliśmy do tej pory i robi to w sposób taki uszczypliwy, ale gdzieś na końcu na szczęście to wszystko jest, stoi i chociażby nasz najpiękniejszy festiwal świata pokazuje, że to wszystko ma sens, że nie jest zbieraniną dziwolągów spod znaku anarchii i robienia byle czego, byle jak i jeszcze gorzej. Robimy to wspaniale, za co wam bardzo dziękuję. Te 15 minut, no taki zastrzyk adrenaliny, że coś niebywałego, coś niesamowitego, bardzo, bardzo mi to i nam wszystkim pasuje. Bieg super, jak najbardziej niech trwa do końca świata, będzie dłużej. Myślę, że tak jak bieg finowy, taki ten też powinien być z jakąś kwotą złotówek, co by zasilić konto, albo może już w czasie biegu jakaś forma wspierania, napisał Tadeusz. Dobra odpowiedź na zagadkę. Nie, Tadziu, zbieramy raz do roku i jakby nie kombinujemy nigdy, chyba że jest powódź, chyba że się coś dzieje. Raz do roku zbieramy i nie chcemy tego zmieniać. To jest dla was zabawa i tak ma być. Macie po prostu w to wejść w sposób niesamowity, bawić się od ucha do ucha, cieszyć się, że tyle się dzieje i jesteście w tym wszystkim, bierzecie udział. Na tym to polega. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to tak, oczywiście, że to są wspaniałe tradycje. Od kiedy bieg pod Cieniem Cukrzycą pojawił się na festiwalu, to bierzemy z mężem w nim udział. Drugą tradycją jest spotkanie się na rozdaniu świadectw. Super, że możemy się wtedy razem spotkać. Pozdrawiam Ola Stychów, moi drodzy. Orbit Culture. Czwartek, 30 lipca, godzina 19:40. A to jest dopiero pierwszy dzień naszego najpiękniejszego festiwalu świata.

0: Orbit Culture 30 lipca o godzinie 19.40. Ci, którzy już byli na naszym festiwalu, nie zmieniamy układu świateł, czyli zostawiamy te wielkie UFO nad głowami artystów i nad moją głową i nad waszymi głowami i przed waszymi oczami, bo to się sprawdza, to robi potęgę. Będą inne kolory, będzie na pewno coś dołożonego, ale wyobrażacie teraz sobie, kiedy gra Orbit Culture i te wszystkie kapele, o których mówimy, i w tym anturażu tego ogromnego światła, cudownego. Nie wszyscy sobie z tym dają radę, nawet ci, którzy ze świata przyjeżdżają. A, byłem w Rio, byłem w Bajo i nagle okazuje się, że nie wykorzystują całej mocy. Electric Callboy potrafili to zrobić naprawdę fantastycznie. Nie wiem, czy wiecie, nasza domowe, co mam jutro? Domówka.
1: Orkiestra.
0: Domowa orkiestra. Mamy swoją klasę, która od lat pisze wypracowania, klasówki, ale także właśnie wszystkim piękne wypracowania, a później wręczamy sobie świadectwa, a więc ta klasa już przychodzi, już też jest tyle lat, że jak już studia niemalże, wręczamy później sobie świadectwa. Mamy nie taki zwyczaj, ale wszyscy zapracowują na czerwony pasek i tutaj był taki piękna opowieść, który do nas Monia z przystanku napisała, że napisałam od serca wypracowanie. Już je przeczytałem, Monia, nawet nie wiedziałem, że je wrzuciłaś, ale przeczytałam wam końcówkę o przystankach w życiu, przystanki w moim życiu. Końcówka brzmi tak. Jednocześnie takie zatrzymanie pomaga spojrzeć w przyszłość. Uświadamiamy sobie, że życie jest krótkie i bardzo szybko mija. Dlatego warto korzystać z każdego dnia, mówić bliskim, że są ważni, spełniać marzenia i nie odkładać szczęścia na później. Nikt nie wie, ile czasu jeszcze przed nim. Dlatego każda chwila ma ogromną wartość. Uważam, że przystanki w życiu są potrzebne każdemu człowiekowi. To właśnie dzięki nim uczymy się wdzięczności, dostrzegamy piękno codzienności i bardziej doceniamy ludzi oraz szans, który został nam dany. Życie nie polega jedynie na ciągłym bieganiu do celu, ale także na umiejętności zatrzymania się i spojrzenia sercem na to, co naprawdę ważne. Piątka z plusem jeśli tutaj stawiam, bo te wypracowania są oceniane, ale to daje nowe znaczenie. Kiedy kiedyś wam tłumaczyłem, co to jest przystanek Woodstock, czego on się składał z przystanku Alaska, tego tytułu filmu, takiego spokoju miłego, no i Woodstock, nazwy festiwalu, na którym byłem, a teraz dodałaś tego sensu w słowie przystanku, ponieważ my, jadąc na przystanek, zatrzymujemy się na chwilę, mimo że tam taki jest ruch, że to wszystko tak pędzi, to właśnie się zatrzymujemy, aby oderwać się na chwilę od rzeczywistości i nam się sobie przyjrzeć, co jest niezwykle ważne. I za to ci dziękuję. Piękne wypracowanie napisałaś. Illusion solo wokół, ale to jest z koncertów z 2015 roku, a Illusion 2015, a tak się ułożyło. Czwartek 30 lipca na małej scenie tylko z nazwy. Jak ktoś napisał, co tu porównać, będziecie mieli trudność wyboru, ale po to jest antyradio, po to są nasze audycje co poniedziałkowe, powtórka w sobotę, aby później wysłuchać wszystkiego, co tam było i się działo i się nagrało. Illusion, solą wokół, moi drodzy. Myślę, że to także będzie gorący koncert.

Iluzjon, czwartek, 30 lipca, godzina 20.15. Kryj się także odezwał. Dziękuję za kryj, dawno nie było. W jednym z tych pociągów piętrowych jechałem, co tam się działo, książkę można napisać. Pozdrawiam z Nadgaru. Kryj, czyli Sebastian Riedel, i to z tego powodu także przypominam o koncercie Dżemu na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. U nas jest wiele różnych tradycji, takich jak urlop na festiwal od 26 lat. Finał Woś co roku od nie pamiętam, bo kto by to liczył, i wiele innych tradycji, a bieg po liście z cukrzycą jest jedną z nich. Niełatwo było się zapisać, ale udało się i tym razem będzie medal, koszulka i piękne zdjęcie na ścianie z kolejnego biegu do kolekcji. Ściskam was bardzo mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną, dobra odpowiedź na zagadkę, kochany Jurku Chodorze. Ja też biegam, bo lubię, bo jest endorfina i serce wybija rytm, pompuje krew i czuję, jak to cudnie jest żyć. Buziaki dla całej rodziny, Nina odrzucił z Mokrej. Mam twoją klasóweczkę także, Nina, więc chyba jest tam też piąteczka z plusem. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to tak, oczywiście, że są to wspaniałe tradycje. Od kiedy bieg po liście z cukrzycą pojawił się na festiwalu, to bierzemy z mężem w nim udział. A to Ola Stychu, przepraszam. Przeczytałem już twój mail, ale trzymam go po raz drugi, ponieważ to ty. Ślepym losem, zamkniętymi oczami, tyłem odwrócony do wielkiego kosza z prawidłowymi odpowiedziami, zostałaś wyciągnięta. Czyli ty wygrałaś zespół Deserter 2004 rok. I także Tadeusz Gościcina, Deserter, stawiam, nie, ej, Deserter stawiam, grać również, a, no tak, ale dobrze. Dobrze. 2004 rok. Już tak się myślałem, że nie. Też jest nagroda. A ja wam tylko przypomnę, gratulujemy, że naszą muzykę możecie słuchać w kanale. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Bez zagadywania wszystko wam przejdzie, cała muza dzisiaj. I nawet ta, która nie weszła, bo parę numerów nie weszło. A my za tydzień będziemy wam nadawali na żywo, prosto z Dundee, w Szkocji, gdzie będziemy na zlocie sztabu zagranicznych 97 uczestników, 35 sztabów, ludzie przyjeżdżają z całego świata, aby tradycyjnie porozmawiać, spotkać się, pogadać o tym, co było na finale, także namówić się na to, co będzie na najpiękniejszym festiwalu świata, bo tam jest także wioska sztabów zagranicznych, która świetnie funkcjonuje. Chcemy z wami się spotkać, chcemy z wami porozmawiać, zrobiliście super granie w tym roku podczas finału, mówię o Polakach za granicą, to jest tak oddolna sytuacja, tak pięknie oddolna, że tulimy do serca. I tak jak z Osaki nadawaliśmy wam różne dźwięki, tak samo postaram się przekazać wam szkockie dźwięki z 22 do 25 maja. Zobaczymy, jakimi dźwiękami żyje Szkocja, i podczas audycji będziemy wam to przekazywali muzycznie, tak, że będziemy was nakręcali do najpiękniejszego festiwalu świata. Myślę, że najpiękniej się pożegnać muzyką, która także mi weszła do ucha, kiedy wsłuchiwałem się i wybierałem muzę na dzisiejszą audycję. Urszula, Dmuchawce, Latawce, 2015 rok. Przepiękny koncert na małej scenie, tylko z nazwy, czyli Namiotowe. Piękne, piękne granie. Ściskałem was bardzo gorąco, kochałem was bardzo mocno. Trzymajcie się, wytrzymujcie wszystko, co się dzieje wokół nas, i wielkimi krokami zbliżamy się do najpiękniejszego festiwalu świata, czyli najpiękniejszego przystanku, jak to napisała Nina, z przystanku takiego nam potrzebnego w życiu. Ściskałem was serdecznie, tulimy do serca. Przed wami Urszula. I pamiętajcie, że makak, nie widziałem go dzisiaj. No dobrze, ale zapowiedzmy. I makak, i jego audycja, i jego Stanisław Grzesiuk. Nie ma dzisiaj? Urszula.

0: Brad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
6: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
7: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Gwiazdy Rock w Antyradiu. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.